0: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u, mówi wiceprezes Adam Konopka.
1: Widzimy się w poniedziałek o 13:00. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
3: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w ciśnienie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
0: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Intermediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: to śmielej gra.
1: Osada Dorohusk położona nad Bugiem w powiecie chełmskim 11 i 12 września 1971 roku obchodziła swoje lokalne święto. Dowiadujemy się z ówczesnego wydania Sztandaru Ludu. Uroczystości rozpoczęło zgromadzenie ludności na placu szkolnym, gdzie gospodarz gromady Romuald Kościuk wręczył przedstawicielom młodzieży symboliczne klucze. Później wysłuchano koncertu orkiestry Dętej WOP. Wieczorem zaś przy rozpalonym ognisku kombatanci II wojny światowej opowiadali młodzieży o tamtych pamiętnych dniach. Pomyślano też o koncercie życzeń dla przodujących rolników i kolejarzy. Zawody sportowe pomiędzy młodzieżą z Dorohuska i Turki o puchar przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej zakończyły się zwycięstwem drużyny z Dorohuska. W czasie trwania dni zorganizowano też Zgaduj Zgadulę poświęconą oszczędzaniu. W konkursie orki zwyciężyło kółko rolnicze z Dorohuska przed okopami. Koło gospodyń wiejskich przygotowało pokaz racjonalnego żywienia. W organizację lokalnego święta duży wkład pracy wnieśli m.in. Zygmunt Przygocki, Kazimierz Derkacz, Andrzej Wawryniuk, Danuta Hawryluk, Mieczysław Katarzyński i Kazimierz Stocki.
2: Co jakiś czas prezentujemy tutaj materiały dotyczące dni konkretnych miejscowości. No warto tutaj zwrócić uwagę, że to właśnie w latach 60. pojawiła się taka inicjatywa, początkowo w przypadku Chełma, ale z czasem i inne miejscowości gromadzkie, bo warto dodać, że wtedy jeszcze mieliśmy podział na gromady, zlikwidowany w roku 1973, ponownie pojawiły się gminy. Inne miejscowości gromadzkie też takie inicjatywy podejmowały i w różnorodnych wioskach, siedzibach gromad organizowano dni miejscowości. W tym przypadku mamy dni Dorohuska, no można powiedzieć takie tradycyjne. Zaangażowanie różnorodnych środowisk, osób, mamy tutaj nawet konkretne osoby, które były zaangażowane w przygotowanie tych dni. Rzecz ciekawa, że dni zawierały taki element charakterystyczny dla w sumie dużych miejscowości, czyli wręczenie kluczy do miejscowości. Młodzieży od tego się zwykle rozpoczynały. No nie wiem, czy jakiś mieszkaniec Dorohuska pamięta te uroczystości w roku 1971, ale pewnie w tamtym czasie były to wydarzenia, na które można było zwrócić uwagę. W kolejnych latach tego rodzaju akcje organizowano i w innych miejscowościach, no i praktycznie każda miejscowość w okolicach Chełma taką posiadała, no z czasem oczywiście. Oczywiście te akcje uległy przekształceniom. No obecnie to właściwie już mamy zupełnie inne mechanizmy, które służą do uczczenia konkretnych miejsc i miejscowości.
0: Mam go za pół złotego. Kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące. Można się w tańcu zatracić.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. 104.5.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który w 1997 roku zdominował listy przebojów od Los Angeles po Hełm. Choć Coolio kojarzony jest głównie z mrocznym Gangsta's Paradise, to właśnie See You When You Get There pokazało jego bardziej refleksyjną, niemal filozoficzną twarz.

0: największą siłą tego utworu jest jego fundament muzyczny. Coolio wraz z producentami nie sięgnął po prosty sample z funku czy soulu, co było standardem w tamtym czasie. Wykorzystano kanon de dur Johanna Pachelbela, jedno z najsłynniejszych dzieł muzyki barokowej skomponowanej pod koniec XVII wieku. To połączenie było genialne w swojej prostocie. Elegancja i powaga muzyki klasycznej zderzona z szorstkim głosem Coolio. Melodia Pachelbela jest podświadomie znana niemal każdemu, co sprawiło, że utwór błyskawicznie wpadał w ucho. Utwór promował komedię kryminalną Nic do stracenia z Mattem Lawrencem i Timem Robbinsem. Mimo że film był komedią, piosenka niosła ze sobą ciężki ładunek emocjonalny. Tekst opowiada o trudach życia, dążeniu do celu i nadziei na lepsze jutro mimo przeciwności losu. Refren See you when you get there stał się uniwersalnym pożegnaniem i wyrazem wsparcia. Piosenka dotarła do 12 miejsca na liście Billboard Hot 100 w USA, trzecie miejsce na oficjalnej liście przebojów w Wielkiej Brytanii, zdobyła status platynowej płyty w wielu krajach Europy. Dla Coolio był to ostatni tak wielki globalny hit przed tym, jak rynek zdominowały nowe nurty hip-hopu. Coolio w zwrotkach nie rapuje o pieniądzach i samochodach. Skupia się na wspólnocie, zachęca do pomagania sobie nawzajem w drodze na szczyt, na wytrwałości i pokorze. Przypomina, że sukces nie przychodzi łatwo i nie jest dany raz na zawsze. See you when you get there to nie tylko piosenka, to dowód na to, że hip-hop może być sztuką wysoką, łączącą epoki i style. To utwór, który nie zestarzał się ani o dzień, bo emocje, o których rapuje Coolio, są ponadczasowe. No to co? Odkurzamy. Coolio i See you when you get there.
1: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get

0: Reklama. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bąk.

0: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
1: Słońce świeci, aż chce się żyć.
2: Więcej słońca, więcej witaminy D.
3: Więcej radości.
4: Widać nawet na Piotrkowskiej.
5: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
7: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do 3-krotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery Zonda Krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliszce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznaje, że zainwestował prywatne pieniądze w Zonda Krypto i jak mówi, został oszukany. Nie odzyskał żadnych środków. Zaprzecza też, by kontaktował się z władzami tej platformy w sprawie pieniędzy. Po jej upadłości zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu oszustwa. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem dla całego województwa. Dzisiaj temperatura może sięgnąć 31 stopni. Wysokie temperatury utrzymają się jednak krótko. Od jutra termometry pokażą już bardziej umiarkowane wartości. Po wakacyjnej przerwie do Chełma wracają seanse dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, który, przypomnijmy, rozpoczyna 15 rok działalności. O tym, co przygotowano na ten świąteczny czas, więcej w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia już za niecałe pół godziny.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, deszcz i burze na obszarze od Warmii, Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Maksymalnie od 17-19 stopni na Pomorzu, przez maksymalnie od 17-19 stopni na Pomorzu, przez 28 w centrum do 31 na południu.

0: samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Tak, dokładnie tak. A, nie powiedziałem, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. No to już mówię, dokładnie tak. Dzisiaj mamy środę, 9 dzień września. Za sterami, za konsoletą, za mikrofonem Dominik Feldman. Dzień dobry wam wszystkim. Minęła 7:06.

0: cyk, pyk i myk. I tak oto sukcesywnie wdrapujemy się na drabinę naszych kolejnych dni tygodnia. 251 dzień roku, a nie 252 dzień roku. Dzisiaj już środa, 9 września. Gdyby tak obrócić, byłaby szóstka. A ja wiem, w sumie bliżej 10, bliżej wypłaty, to może niech będzie. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Piotr oraz Sergiusz, a także Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizy, Aureliusz, Radosława, Otmar oraz Drogomir. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie, jak zwykle. Z samego rańca w Radiu Bonton pozdrawiamy. Nietypowych świąt dzisiaj też się narodziło naprawdę sporo. Będziemy dziś dbać o urodę. Nie, no przepraszam, przecież ja wiem, że wy dbacie, ale będziemy podpowiadać, jak dobrze, szybko, łatwo dbać o urodę, o czym nie zapominać, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. Mamy dzisiaj Dzień Testera Oprogramowania, a także Dzień Recyklingu Baterii, który pewnie u was w domu jest sporo i nie wiecie, co z nimi zrobić. Jak będziecie szli następnym razem do jakiegoś marketu, w którym robicie zakupy, to rozejrzyjcie się, bo na pewno tam jakieś pudełeczko leży na tego typu akcesoria do oddania, do utylizacji. Tu Radio Bonton, minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: Tylko do 9 września. Pralka Corenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym A dlaczego? Samolot leci kilka kilometrów nad ziemią i nagle silnik przestaje działać. Czy samolot od razu zaczyna spadać jak kamień? Nie. I właśnie o to zapytała Luiza ze szkoły podstawowej numer 3.
4: Dlaczego samolot nie spada, kiedy wyłącza silnik?
3: Żeby to zrozumieć, musimy najpierw wyjaśnić jedną ważną rzecz. Silnik nie utrzymuje samolotu w powietrzu. Silnik daje samolotowi ciąg, czyli siłę, która pcha go do przodu, a za utrzymanie samolotu w powietrzu odpowiadają przede wszystkim skrzydła. Tylko co właściwie robią te skrzydła? No, wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i wystawiamy dłoń przez okno. Kiedy samochód stoi, nic szczególnego się nie dzieje, ale kiedy samochód zaczyna szybko jechać, czujemy, jak powietrze mocno naciska na naszą dłoń. A teraz przechylmy dłoń lekko do góry, nagle poczujemy, że powietrze zaczyna unosić naszą rękę. Właśnie z podobnego zjawiska korzysta skrzydło samolotu. Skrzydło ma również specjalny kształt i podczas lotu jest ustawione pod odpowiednim kątem. Kiedy samolot szybko porusza się do przodu, powietrze opływa skrzydło i zmienia swój kierunek. W efekcie na skrzydło działa siła skierowana do góry. I to właśnie nazywamy siłą nośną. I teraz mamy cztery podstawowe siły działające na samolot. Ciąg pcha go do przodu. Opór powietrza działa do tyłu, siła nośna działa do góry i grawitacja przyciąga samolot w dół. Sporo tego. Podczas normalnego lotu silnik dostarcza ciągu, dzięki czemu samolot utrzymuje prędkość, a dzięki odpowiednio dużej prędkości powietrze przepływa wokół skrzydeł i powstaje siła nośna, a wiemy, jaki wiatr potrafi być silny. A co się dzieje, kiedy silnik zostanie wyłączony? Ciągu już nie ma, ale samolot nadal ma prędkość. Porusza się przez powietrze, więc powietrze nadal opływa jego skrzydła. Skrzydła nadal wytwarzają siłę nośną. Samolot nie może jednak lecieć w nieskończoność poziomo. Bez silnika zaczyna stopniowo tracić wysokość i właśnie wtedy szybuje. Pilot może skierować samolot lekko w dół, w ten sposób wykorzystuje część wysokości, którą już ma, żeby utrzymać odpowiednią prędkość. Dzięki temu skrzydła nadal mogą wytwarzać siłę nośną. To wszystko to cudowna fizyka. To dokładnie ta sama zasada, dzięki której lata szybowiec. Z tą różnicą, że szybowiec od początku nie ma silnika. Można więc powiedzieć, że silnik pcha samolot do przodu, ale skrzydła utrzymują go w powietrzu. Dlatego po wyłączeniu silnika samolot nie spada pionowo w dół, tylko szybuje. Oczywiście wysokość cały czas się zmniejsza, więc pilot musi znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania i właśnie dlatego piloci ćwiczą sytuacje, w których tracą napęd.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.

0: Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Stresowo pięknie, już teraz serwujemy Wam najświeższą dawkę informacji lokalnych Radia Bonton. Minęła 7.30.
7: Jest 7.30, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznaje, że zainwestował prywatne pieniądze w platformę Zonda Krypto. I jak dodaje, został oszukany. Podczas poniedziałkowej konferencji w Lublinie wyjaśniał.
8: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
7: Włodarz samorządu województwa poinformował, że zainwestowane środki pochodziły z jego oszczędności oraz sprzedaży nieruchomości. Nie ujawnił, o jaką kwotę chodzi. Podkreślił też, że nie odzyskał ani złotówki. Stawiarski zapewnił, że nie kontaktował się z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zonda Krypto, w sprawie odzyskania pieniędzy. Zaprzeczył, by próbował robić to za pośrednictwem innych osób. Marszałek poinformował, że po ogłoszeniu upadłości tej platformy złożył do katowickiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chce też zgłosić swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym w Estonii. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o rzekomym zatrzymaniu Stawiarskiego w związku ze śledztwem. Marszałek temu zaprzeczył, a prokuratura potwierdziła, że zatrzymano inną osobę, wieloletniego współpracownika założyciela Zonda Krypto. A samo śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla całego województwa. Według prognoz temperatura maksymalna miejscami sięgnie dziś od 29 do nawet 31 stopni. Szczególną uwagę należy zwrócić w tym czasie na dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta. Ostrzeżenie obejmuje wszystkie powiaty lubelskiego. Skok temperatury ma być krótki jutro i w kolejne dni tygodnia na termometrach już umiarkowane wskazania.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
7: 15 rok działalności dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Chełmie trwa w najlepsze. Po wakacyjnej przerwie kinomani wracają do wspólnych seansów i dyskusji. Pierwsze spotkanie odbędzie się jutro o 18 w Centrum Kultury Filmowej Zorza. Widzowie zobaczą nagradzany film Emmy Buchwald pod tytułem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.
10: Bohaterami filmu są młodzi ludzie, ale film jest o tym, czy można funkcjonować w świecie, odrywając się od korzeni, odrywając się od rodziny, czy można stworzyć jakby niezależną od swojej rodziny, rodziców, rodzeństwa jednostkę, która będzie funkcjonowała zupełnie niezależnie.
7: Mówi Piotr Stelmaszczuk z Rewersu i dodaje.
10: Nie jest to proste kino, jest to kino, które będzie wymagało od widza sporej uwagi, będzie wymagało od widza dużej empatii, a jednocześnie też takiego

0: Tu bontonowe wiadomości drogowe. Marcin Petruk już teraz z najświeższą dawką w garści jednej i w drugiej w zasadzie, nie bojący się jakichkolwiek utrudnień i korków na ulicach. I wy też nie macie co się bać. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Większego ruchu na części chełmskich ulic można się spodziewać jeszcze przez co najmniej dwa kwadranse, nawet nieco dłużej, jeżeli skupimy się na centrum. A w nim jest coraz mniej miejsc do zaparkowania samochodu, dlatego nie warto ryzykować pozostawieniem go gdziekolwiek, bo może się to skończyć mandatem albo blokadą. Większą czujność zachowajcie w okolicach szkół, jak też w tych miejscach, gdzie widoczność ograniczają samochody zaparkowane równolegle. Nasi zmotoryzowani słuchacze wskazują przede wszystkim Podwalną i Pocztową niedaleko skrzyżowania z Siedlecką, jak też samą Siedlecką oraz ulicą Partyzantów.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Bonto.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.
11: Kto powiedział pierwszy?

0: Skromne 10 minut przed godziną 8. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dołączyli. Dzisiaj przypominam, że Międzynarodowy Dzień Urody mamy w kartce z kalendarza, a więc dzisiaj można spóźniać się do roboty. Jest wytłumaczenie, trzeba dbać dzisiaj o swoją urodę. Choć przyznam wam szczerze, powoli w Polsce zmienia się jednak kojarzenie dbania o urodę tylko i wyłącznie z kobietą. Zatem nasuwa się pytanie, czy panowie nie powinni też właśnie zacząć dbać o urodę tak mocno jak kobiety? Słuchajcie, coraz więcej zakładów kosmetycznych czy spa w swoich ofertach ma właśnie również zabiegi dla mężczyzn. Tak jest, nie ma co się wstydzić. Panie zwracają dużą uwagę już w tym momencie na mężczyzn, którzy potrafią zadbać o siebie, właśnie o urodę. Dzień urody jest taką okazją w sumie dla... no do świętowania dla wszystkich osób, które zajmują się zawodowo dbaniem o urodę. O urodę innych, tak? Nie o swoją, jakby nie było. Ale i też, żeby oni nie zapominali o sobie, tak? No bo często to jest tak, że szewc chodzi w dziurawych butach. Ale akurat w branży beauty to nie może być miejsca.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
1: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
0: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy. A kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
2: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
0: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 28 w centrum, do 31 na południu. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Poza tym dużo chmur na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza po Dolnośląski Opolszczyznę. Może padać deszcz, możliwe też burze.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.

0: Gość Radia Bon Ton.
1: W Radiu Bon Ton nie po raz pierwszy poruszamy temat osób niepełnosprawnych, konkretnie w tym przypadku osób, które potrzebują dostosowanego do siebie transportu. Dzisiaj z nami w studiu
2: Agnieszka Filipczuk,
3: Jacek Bobruś.
1: Ja jestem oczywiście Jan Zieliński i dzisiaj rozmawiamy o wniosku o zapewnienie transportu dla osób z niepełnosprawnościami do powstającego COM-u w Chełmie. I zacznijmy w ogóle może od idei, skąd ona się narodziła i jakby Państwo nam mogli przedstawić jakieś uwarunkowania, to jak ta sytuacja aktualnie wygląda.
2: Zaczęło się od tego, że jako organizacje pozarządowe, czyli moje Stowarzyszenie 25+, i Jacka Stowarzyszenie Zbyszko, przyjmowaliśmy dużo telefonów od ludzi, którzy potrzebowali transportu, potrzebowali pomocy w przemieszczaniu się. Głównie to były prośby o pomoc w takich codziennych sprawach, czyli dotarcie do lekarza, na jakieś zabiegi. Nie mogliśmy pomóc, bo nie mamy takich środków na to, żeby zakupić samochód, żeby pomóc tym ludziom.
1: I samochodu nie ma.
2: Samochodu nie ma, tak. Teraz się pojawiła kolejna okoliczność, czyli otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. I wszystko fajnie, bo tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest dla nas bardzo ważne, my się bardzo z tego cieszymy, no ale niestety brak transportu uniemożliwi wielu osobom dotarcie do tego centrum. A to, troszkę mija się z celem, dlatego że mamy możliwości, myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce dla tych osób, gdzie będą mogli spełniać się w społeczeństwie razem z rówieśnikami, a jednocześnie część osób będzie wykluczona.
1: Jest problem. I jaka jest Państwa propozycja?
3: W wielu miastach ten problem został rozwiązany w różny sposób, ale

0: Mnie osobiście najbardziej podoba się rozwiązanie krakowskie, czyli korporacja taksówkarska ma pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i tak jak każdy obywatel miasta, każdy mieszkaniec miasta, zamawiamy sobie taksóweczkę, podjeżdża, wsiadamy na wózku i jedziemy i cena jest taka sama jak transport każdej innej osoby. Natomiast w innych miastach różnie to bywa, różne są rozwiązania, aczkolwiek są. W wielu miastach są różne rozwiązania, aczkolwiek działa to. Jest coraz więcej miast w Polsce i skoro dało się tam, myślę, że da się i u nas. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby to był transport dostępny w weekendy, wieczorami, albo nawet i późnymi wieczorami, kiedy są koncerty, kiedy są seanse czy spektakle teatralne. Dlatego, że uważam, że każda osoba, i tak samo na wózku, czy osoba z dużymi problemami w poruszaniu się, ma prawo korzystać z pełni życia. Przede wszystkim dostępnym. Dzisiaj pojęcie dostępności jest szeroko rozumiane i szeroko komentowane i uważam, że powinno być wszędzie stosowane, bo każdy ma prawo do życia, tak jak, nie powiem, że jakieś marzenia to były, to jest po prostu codzienność. I tak wracając do rozwiązań, uważam, że na tą chwilę mamy jedno rozwiązanie na już do wykorzystania. Nie będę uprawiał kryptoreklam, jest podmiot, który posiada pojazdy w swoich zasobach, wielowózkowe lub jednowózkowe. Są to ludzie bardzo empatyczni, bardzo przyjaźni, bardzo rozumiejący i myślę, że jeśli by można było nawiązać z nimi współpracę, to byłoby to dobre rozwiązanie.
1: A propos codzienności, jeżeli Państwo są zainteresowani, zapraszam na radiobonton.pl. Tam rok temu zresztą z Jackiem właśnie i z Mateuszem też Bobrusiem mieliśmy okazję rozmawiać trochę o codzienności między innymi takich osób. Tam można się czegoś więcej dowiedzieć. Państwo tą propozycję przedstawili już na forum Rady Miasta w ratuszu kilka dni temu. Jaka była reakcja?
2: Spotkaliśmy się z bardzo pozytywną reakcją władz miasta, z deklaracją, że zostanie ten problem przemyślany, zostaną sprawdzone zasoby miasta finansowe, bo my mamy świadomość tego, że to no, nie będzie tanio, prawda? Wymaga to środków, ale jesteśmy dobrej myśli, przez to właśnie, że zostało zadeklarowane, że nasz ten problem nie zniknie gdzieś tam w czeluściach tych wszystkich dokumentów w Urzędzie Miasta, że zechcą się nad tym problemem pochylić i myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy, wiadomo, to nie będzie szybko, bo to wszystko wymaga czasu, ale że jesteśmy...
1: budżetu.
2: I budżetu, tak, dokładnie, więc, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby powoli wypracować.
1: Propozycja jest, tutaj jakieś ruchy są wykonywane, byli Państwo w Radzie Miasta, co dalej?
2: Ja powiem osobiście, tak, niech oni sobie tam wszystko to porozmawiają, przeliczą. Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na jakieś konsultacje, no bo na razie to wszystko było takie, wiadomo, wszystko oficjalnie na tej Radzie Miasta.
1: Pewnie wstępnie też mocno.
2: Wstępnie, tak.
0: Tylko przedstawiliśmy problem, tak, i władze obiecały się nad nim pochylić. Może zasięgną, że tak powiem, spojrzą na rozwiązania w innych miastach, może do któregoś się przychylą, a może wypracujemy jakieś wspólnie, tak, inne, nowe, lepsze.
2: Na pewno nam zależy na tym, żebyśmy my jako środowisko osób z niepełnosprawnościami uczestniczyli w tych całych pracach nad tym transportem, bo myślę, że to my najbardziej znamy te problemy i z całym szacunkiem dla urzędników czasami takie spojrzenie zza biurka nie wystarcza. Czasami trzeba właśnie podejścia, żeby posłuchać kogoś, kto się z tym zmaga, a nawet czasami, może taki też mam pomysł, żeby może zrobić taką akcję w okresie jesiennym, nie teraz, kiedy jest ciepło i przyjemnie, na taki challenge. Popchajmy ten wózek, załóżmy sobie na przykład takie słuchawki, które symulują to, że człowiek nic nie słyszy, okulary, które sprawiają, że się nic nie widzi i bądźmy przez parę chwil w sytuacji tej osoby i myślę, bo kiedyś już uczestniczyliśmy z Jackiem.
0: No ja prowadziłem warsztaty, tak, takie w Chełmie właśnie dostępności miasta i zaprosiliśmy część urzędników, część ludzi, którzy decydują o, że tak powiem, losie osób z niepełnosprawnościami. No i jak założyli, co niektórzy, gogle na oczy, słuchawki na uszy i musieli ten wózek popchnąć, to
2: albo
0: byli bardzo...
2: Albo sami się przejechać na wózku.
0: Albo sami się przejechać na wózku, byli bardzo zdziwieni.
2: Widzieliśmy miny.
0: Ile tych niedogodności jest na odcinku 100 metrów chociażby.
2: Mamy w internecie, widnieje nasza petycja o transporcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ona dostępna na Facebooku Stowarzyszenia 25+, także na profilu Stowarzyszenia Zbyszko. Założyłam tą stronę, tą petycję, ponieważ padł zarzut w naszym kierunku, że na piśmie, które zostało wystosowane do Urzędu Miasta, podpisało się tylko 8 osób. W tytule pisma jest wyraźnie napisane, że w imieniu środowiska osób z niepełnosprawnościami i bardzo serdecznie proszę o podpisanie tej petycji. I taka moja prośba, żeby podpisywać się swoim imieniem i nazwiskiem, nie ukrywać tego podpisu, bo myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić, że popieramy taką akcję. I bardzo serdecznie zapraszam i proszę o te podpisy pod petycją.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że prosiłbym, jeśli można, o udostępnianie na swoich profilach, żeby ta petycja miała jak największy zasięg, żeby jak najwięcej ludzi do niej mogło dotrzeć i żeby jak najwięcej ludzi zainteresowanych tą problematyką mogło się w tej petycji podpisać.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
2: Agnieszka Filipczuk
0: i Jacek Bobruś.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Gość Radia Bonton.
1: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.
1: To Radio Bonton. Aktualnie 20 minut po godzinie 8. Czas nam pięknie, śmiało rano leci. No i pamiętajcie o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody. Przypominam dla tych, którzy dopiero co dołączyli do słuchania na 104,9 FM. Dzisiaj okazja do świętowania naprawdę dla wszystkich. I dla mężczyzn, i dla kobiet. Żeby dzisiaj udać się do kosmetyczki, może na masaż. Będzie ciężko, tak? No bo wszędzie będą kolejne
9: kolejki i miejsca pozarezerwowane, ale warto spróbować i warto też umówić się w ciągu najbliższego tygodnia na taki masaż, na taką właśnie jakąś kurację. Dbanie o siebie to nie tylko oczywiście zabiegi takie profesjonalne, ale również takie własnym sumptem, czyli w domu robimy sobie maseczkę, ewentualnie wzajemnie jakiś masaż, no zawsze można parę złotych zaoszczędzić, bo to pamiętajcie też, że nie są tanie rzeczy. Za chwilę, dosłownie za 9 minut będzie już 8:30, a o tej porze Marcin Petruk obiecał, że będzie miał sport.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty. Nie marznij! Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W piątek siatkarze HKS-u Chełm rozegrają pierwszy mecz kontrolny, rozpoczynając kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
5: Przeciwnikiem w tym pierwszym meczu kontrolnym będzie zespół z Sędziszowa Małopolskiego. Jest to Beniaminek pierwszej ligi, więc myślę, że jak na pierwszy sparing to bardzo odpowiedni rywal.
4: We wrześniu i w pierwszej połowie października siatkarze HKS-u Chełm mają zaplanowane kolejne mecze kontrolne, między innymi z AZS-em Olsztyn, a także jedną drużyną z zagranicy. Wczoraj natomiast rozpoczęli czwarty tydzień przygotowań, nadal trenując w siłowni i w hali, jak również na stadionie Chełmianki. Pozostajemy w biało-zielonych barwach, ale przenosimy się w szeregi drugiego zespołu Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Pawła Fornala trenuje do następnego spotkania i wyciąga wnioski z poprzedniego, w którym 1-3 uległa Frasati Wejsłowice.
6: Myślę, że całe spotkanie było dość wyrównane. Na pewno szkoda sytuacji bramkowych, czy to w pierwszej, czy to w drugiej połowie, które stworzyliśmy, bo naprawdę ich było sporo. Natomiast przeciwnik był konkretny w polu karnym i przede wszystkim skuteczny, co jest najważniejsze w końcowym rozrachunku, także wygrywa zasłużenie. Dla nas to jest lekcja, bardzo dobra lekcja, z której na pewno wyciągniemy jakieś wnioski.
4: Mówił szkoleniowiec z drugiej drużyny Chełmianki. W następnym okręgowym meczu biało-zieloni podejmą u siebie granicę Dorohusk. Trenerzy chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori po raz kolejny podnosili swoje sportowe kwalifikacje. Troje z nich, czyli sensei Bartłomiej Zakrzewski, senpai Marzena Ładka oraz senpai Aleksandra Osolińska, wzięli udział w następnej edycji weekendu z kata organizowanego w Węgorzewie przez białostocki klub karate Kyokushin Kanku.
7: Około 50 karateka doskonaliło swój warsztat układów kata. Głównym instruktorem prowadzącym to szkolenie był Shihan Andrzej Kruk z jarosławskiego klubu karate Kyokushin, który szkolił wyższe stopnie. Ja natomiast miałem przyjemność zająć się pozostałą grupą ćwiczących do trzeciej UQ włącznie. Seminarium było poświęcone omówieniu w szczegółach wszystkich obowiązujących układów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczegóły w postaci dokładnego wykonywania technik, sposobu poprawnego poruszania się oraz japońskich nazw. Omówione zostały również zasady sędziowania kata na zawodach.
4: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. Pierwszy start nowego sezonu czeka natomiast karateków chełmskiej Satori 19 września, a będzie nim ogólnopolski turniej w Supraślu.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: wiadomościach dla kierowców. Już teraz szczegóły ma dla was Marcin Petruk. Minęła 8:40.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Są takie skrzyżowania w Chełmie, które są mniej bezpieczne od innych, mimo że mają sygnalizację świetlną. Należą do nich na pewno te u zbiegu Rejowieckiej i Szpitalnej, jak też między Lwowską a Drogą Męczenników. W obu przypadkach kłopotliwe jest to, że zielone światło mają jednocześnie ci jadący prosto, jak też jadący w prawo. Lokalsi mają to na uwadze, ale trzeba brać poprawkę na przyjezdnych, ale też na osoby dopiero uczące się jeździć, a wrzesień jest tym miesiącem, kiedy sporo kursantów godzi lekcje czy zajęcia z przygotowaniami do egzaminów na prawo. Z naszej strony apel nie tylko o ostrożność, ale również cierpliwość, bo każdy z nas kiedyś był na ich miejscu.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mamy już 8:50, no i dzisiaj przypominamy Dzień Recyklingu Baterii. To oznacza jedno. Dzisiaj na pewno ktoś wyjątkowy się urodził i właśnie dlatego dołączone jest to święto. To nie może być przypadek. No i faktycznie, rocznica urodzin wynalazcy baterii Galwaniego. Dokładnie tak. A więc dzisiaj wszystkie akumulatory, używane baterie, które macie gdzieś z jakichś innych urządzeń, które gdzieś tam was otaczają, pamiętajcie, żeby je oddać w odpowiednie miejsce, żeby nie wyrzucać do kubła ze zmieszanymi, to nie jest odpowiednie miejsce dla nich i właśnie ten dzień jest po to, żeby uświadamiać konsumentów. Ja tak nawet kiedyś wam wspomniałem na antenie, że warto robiąc zakupy w jakimś markecie rozejrzeć się, czy przypadkiem przy kasie nie stoi taki pojemnik na baterię. Ja już nieraz się z takimi pojemnikami spotykałem, więc być może i w sklepach, gdzie wy robicie zakupy, też jest podobnie. Także następnym razem, jak będziecie szli po marchewkę, to weźcie ze sobą stare baterie. Za dosłownie 9 minut będzie już 9, więc o tej porze też zaproponujemy wam dawkę najświeższych informacji z kraju i ze świata, więc serdecznie zapraszamy. Po 9 oczywiście też krótki flash lokalny i prognoza pogody.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.

0: wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
1: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
2: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
1: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
0: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
3: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
4: 30% mamy plony mniejsze.
0: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
5: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać. Nawet podsłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Zbliżają się wielkimi krokami. Chełmskie targi pracy będą okazją, by poznać pracodawców, czy zrobić pierwszy krok na rynku pracy, albo poszukać innej. W programie przewidziano także strefę VR i pomoc w przygotowaniu CV, rozmowy ze specjalistami. Targi odbędą się 18 września w Chełmie. W wiadomościach lokalnych o 9.30 również o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w centrum miasta. Samochód zjechał ze skarpy przy ulicy Lubelskiej i potrącił dwie kobiety. Kierowcy Renault, nic się nie stało, okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Ile kosztuje utrzymanie władz rajowca fabrycznego, pyta jedna z miejskich radnych, a burmistrz przedstawia szczegółowe wyliczenia, które obejmują wynagrodzenia, delegacje i koszty administracyjne, o czym również więcej za niecałe pół godziny. Do usłyszenia o 9.30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Gorąco we wschodniej Polsce i na południu. Na Podlasiu 28 stopni, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku 30, w Małopolsce i na Podkarpaciu 31. Chłodniej z kolei na północy i zachodzie 18 stopni na środkowym Pomorzu, 20 w Trójmieście, 21 w Lubuskiem. Tam też opady deszczu i burze, najwięcej słońca na południowym wschodzie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Interplus. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powracamy do sprawy ustawy Lex Szarlatan, która decyzją prezydenta Karola Nawrockiego wylądowała w Trybunale Konstytucyjnym. Janek Zieliński, zapraszam. Prace nad kształtem ustawy przeciwdziałającej szarlatanom i pseudomedycynie trwały około roku. Dokument potocznie zwany Lex Szarlatan miał nadać Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe uprawnienia, które miały chronić pacjentów przed usługami, które ze zdrowiem mają niewiele wspólnego. Dzięki temu RPP mógłby ukarać przykładowo celebrytę reklamującego wątpliwe specyfiki na lumbago czy lekarza praktykującego bez obecności w rejestrze i bez uprawnień. Dokładniej określono pseudomedyczną praktykę jako, tu cytat, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, koniec cytatu. Definicja jednak nie obejmowała takich działań jak pierwsza pomoc, co było rezultatem wniesionych uwag od różnych podmiotów, przez firmy medyczne czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt przeszedł przez parlament po długich konsultacjach ze wspomnianymi stronami oraz po ustaleniu budżetu z ministrem finansów i trafił na biurko prezydenta, który w trybie prewencyjnej kontroli wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Brak podpisu pod ustawą prezydent Karol Nawrocki argumentował kilkoma czynnikami. Po pierwsze, w jego ocenie definicja była za szeroka, co zdaniem prezydenta mogło doprowadzić do podciągnięcia zielarzy i dietetyków pod grupę szarlatanów, z którymi prawo powinno docelowo walczyć. Ponadto prezydent wyrażał wątpliwości wobec trybu karania praktyk, który jego zdaniem nie gwarantował sprawiedliwego procesu, a o całości miał jednoosobowo decydować urzędnik. Przypomnijmy, wedle zapisów ustawy odpowiedzialność miała mieć charakter administracyjny, czyli wymierzana przez urzędy, a kara mogła wynieść nawet 1 000 000 zł. Uwagi do tego trybu miała m.in. Naczelna Izba Lekarska, której zdaniem powinno się podciągnąć szarlatanów do odpowiedzialności karnej. Jednak Ministerstwo Zdrowia argumentowało z wybór ścieżki administracyjnej szybkim wymierzeniem kary, co w sądach bywa problematyczne. Finalnie prezydent Nawrocki zapowiedział złożenie własnego projektu przeciwdziałającego pseudo

0: ortomedycznym praktykom. W mojej ocenie najważniejsze tutaj jest dobro pacjentów. Stan faktyczny jest taki, że Rzecznik Praw Pacjenta nie ma obiecanych instrumentów do szerszej ochrony pacjentów przed wątpliwymi usługami. Nie chcę tutaj wchodzić w spory polityczne, jednak uważam, że pacjenci nie korzystają na trwających kłótniach między rządzącymi, a te wpływają na nas wszystkich, od hełma na hel. I tym akcentem dzisiaj zakończę. Życzę Wam oczywiście dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
5: Bonito.

Czas pochwalić, no właśnie, ciekawe czy pochwalić, czy może jednak ponaglić 15-latków. Nasi polscy 15-latkowie właśnie, jak czytam, wzięli udział w największym na świecie badaniu umiejętności uczniów. No i podobno, tak ogólnie rzecz biorąc, wypadli lepiej niż średnia unijna, okej. Najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Lepsze były tylko trzy kraje: Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Natomiast wyniki w matematyce były bardzo podobne do tych w naukach przyrodniczych, więc tu też w porządku. Badanie objęło aż 91 krajów i regionów świata. A jego autorzy mówią niestety, ale wprost o globalnym kryzysie edukacji. Droga młodzieży, weźcie się do pracy, weźcie się w garści do roboty, bo pierwszy milion sam się nie zarobi. 104,9

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
7: Już teraz dawka najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton przy środzie o 9.30. Mamy dziś, przypominam, 9 września.
8: Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości lokalnych. Jest 9.30. Eliza Kudelska, Nowosad. Praca, rozwój, doświadczenia i krok w stronę zawodowej przyszłości. Mieszkańcy Chełma, którzy chcą znaleźć swoje ważne miejsce na lokalnym rynku pracy, będą mogli znaleźć coś dla siebie podczas zbliżających się chełmskich targów pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zapraszają na kolejną edycję wydarzenia. Organizatorzy chcą przede wszystkim pokazać młodym ludziom, jakie możliwości czekają na nich na lokalnym rynku pracy. Była Eliza Mazurek z chełmskiego OHP.
9: Targi te kierujemy do osób, które szukają pracy, chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową albo też dopiero planują karierę i będą wchodzić na rynek pracy. Na miejscu będzie można spotkać się z pracodawcami, będzie można poznać aktualne oferty pracy, ale też szkoleń czy też innych możliwości zmiany zawodu. Będzie również można skorzystać z porad specjalistów do spraw rynku pracy, m.in. doradców zawodowych. Chcielibyśmy, żeby te targi pracy nie były tylko targami ofert, ale chcielibyśmy też, żeby to były targi dobrych spotkań, nawiązywania kontaktów, inspiracji, no i przede wszystkim konkretnych możliwości.
8: Na miejscu pojawią się przede wszystkim pracodawcy, z którymi będzie można porozmawiać o ofercie zatrudnienia czy stażu. Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji. Uczestnicy będą mogli sprawdzić strefę VR, a także z pomocą ekspertów przygotować CV. Dowiedzieć się też, jak dobrze zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. Chełmskie targi pracy odbędą się 18 września na hali Mosir w Chełmie. Niebezpieczne zdarzenie. Wczoraj około godziny 17 samochód osobowy zjechał ze skarpy przy ulicy Lubelskiej naprzeciwko chełmskiej bazyliki. Renault, wyjeżdżając z terenu świątyni, zamiast skręcić w ulicę Lubelską, pojechał prosto. Samochód uszkodził barierki przy schodach i zjechał ze skarpy w kierunku ulicy Pocztowej. Według wstępnych ustaleń auto potrąciło dwie kobiety, które w tym czasie schodziły po schodach. Jedna z nich nie odniosła poważnych obrażeń, druga została zabrana przez pogotowie do szpitala na badania. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratunkowe, strażacy, policjanci i właśnie ratownicy medyczni. Kierującemu samochodem, 79-letniemu mężczyźnie, nic się nie stało. Policja wyjaśnia dokładnie. dokładne okoliczności zdarzenia i ustala, dlaczego kierowca stracił kontrolę nad pojazdem.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Ile kosztuje utrzymanie władz rejowca fabrycznego? To pytanie zadała w swojej interpelacji radna Henryka Wiśniewska, a burmistrz Gabriel Adamiec przedstawił szczegółowe wyliczenia obejmujące wynagrodzenia, delegacje i koszty administracyjne. Z dokumentów wynika, że rok 2024 stał pod znakiem dużych wypłat związanych ze zmianą na stanowisku włodarza miasta. Poprzedni burmistrz Stanisław Bodys otrzymał łącznie ponad 313 tysięcy złotych, z czego ponad połowę, bo aż 157 tysięcy stanowiła odprawa, a 44 tysiące złotych ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Obecny burmistrz w swoim pierwszym pełnym roku urzędowania, czyli 2025, zarobił blisko 239 tysięcy złotych brutto. Co ciekawe, burmistrz podkreśla oszczędności w wydatkach bieżących, w podróżach służbowych, korzysta z prywatnego samochodu, za co w 2024 rozliczył jedynie 212 zł, a na szkolenia w ciągu 2 lat wydał zaledwie 653 zł, często wybierając darmowe formy dokształcania. Wzrosły natomiast koszty wynikające z używania służbowych telefonów z 1100 zł w 2024 do ponad 2400 w tym roku. Zwiększyło się też zatrudnienie w samym urzędzie z 24 do 28 osób. Dane te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście demograficznym. W ciągu zaledwie jednego roku liczba mieszkańców rejowca fabrycznego spadła poniżej granicy 4 tysięcy, co może mieć w przyszłości wpływ na wysokość dochodów miasta z budżetu państwa.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kultura jest na wyciągnięcie ręki, kiedy jest z nami w studio Monika, dosłownie po drugiej stronie naszego stołu w radio. A więc proszę bardzo, odpalamy jej mikrofon. Czas posłuchać, co ciekawego można robić w tym tygodniu.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W całym kraju w sobotę odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W akcję tradycyjnie włączyła się Chełmska Biblioteka Publiczna, gdzie na scenie zinterpretowano drugą część Dziadów Adama Mickiewicza. Wśród czytających nie zabrakło również przedstawiciela naszej redakcji, Janka Zielińskiego.
4: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?
5: Dalej wy z najcięższym duchem, coście do tego padołu przykuci zbrodni łańcuchem, z ciałem i duszą pospołu, choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdoła.
3: Osoby, które nie zdążyły wziąć udziału w wydarzeniu, mają jeszcze szansę nadrobić zaległości. We Włodawie akcja odbędzie się w piątek. O szczegółach opowiada...
6: Dzień dobry, z tej strony Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Włodawska odsłona Narodowego Czytania odbędzie się w piątek, 11 września. Zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 12 do Biblioteki Głównej przy ulicy Przychodniej 13. Jeżeli chodzi o sam program, to fragmenty wielkiej improwizacji przeczyta lubelski aktor pan Bogusław Byrski, który wspólnie z panią Barbarą Szerwiło stworzą spektakl improwizowany na żywo w nawiązaniu właśnie do Dziadów. Dziady i nie tylko, nieoczywisty, obrzędowy spektakl improwizowany. A jeżeli chodzi o czytanie, skupimy się na drugiej części Dziadów oraz na scenie 9 zatytułowanej Noc Duchów. Będą duchy, będą gusła, będą zmory i będzie tajemnica.
3: Czy też młodzież będzie zaangażowana, czy środowiska różnych instytucji kultury?
6: Tak, spotkamy się z przedstawicielami włodawskich instytucji, z przedstawicielami włodawskiego samorządu. No i dla młodzieży tutaj wiem, że planuje nas odwiedzić trzecia klasa z pierwszego liceum ogólnokształcącego we Włodawie, także będzie okazja do powtórki przed maturą.
3: Akcja Narodowego Czytania już od 2012 roku się odbywa, a u Państwa w instytucji od jak dawna?
6: To jest 15 edycja i my tutaj, jeżeli chodzi o Narodowe Czytanie, od kiedy przyjęto tę formułę otwartą, że czyta cała Polska, jesteśmy od początku. Także to już nasza biblioteczna tradycja.
3: A przed nami zapowiedź kolejnej audycji podcastu Bliżej Kultury.
7: Dzień dobry, mamy poranek, ale ja już teraz chcę zaprosić na wyjątkowy popołudniowy seans z tradycją i doskonałym smakiem. O godzinie 18.20 w programie Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu odwiedzimy Jagodne w gminie Chełm. Moimi gośćmi będą niezwykłe kobiety z pasją, czyli panie Edyta Ostapińska i Agnieszka Stolarczyk z tamtejszego koła gospodyń wiejskich. Te nowoczesne i niesamowicie przebojowe gospodynie nie tańczą, nie śpiewają, ale za to całym sercem oddały się dawnej kulturze kulinarnej. W audycji gospodynie zdradzą sekretny przepis na swoje sztandarowe danie, które zachwyciło ogólnopolskie jury konkursu Polska Smakuje. To pieczone bułki drożdżowe ze specjalnym farszem, którym kasza zaparzana jest bezpośrednio w ziemniakach. Usłyszą Państwo także o kultowym tarciochu, tradycyjnym gryczaku oraz o tym, dlaczego dawna regionalna kuchnia po prostu musi kochać tłuszcz. Nasze rozmówczyni opowiedzą także o poszukiwaniach idealnego stroju ludowego i zwrócą się do Państwa, naszych słuchaczy, ze specjalnym apelem. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym i moich gości. Wanda Jaroszczuk. Spotkajmy się dziś o 18.20.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
10: Tato, słyszałeś o ACR?
11: A co to jest ACR?
12: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
10: To tu, gdzie ten robot?
12: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
13: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
14: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: czasy na tyle się już zmieniły, że nie trzeba mieć peleryny superbohatera, żeby komuś naprawdę pomóc. Czasem wystarczy trochę czasu, rozmowa, no i zwykła chęć zrobienia czegoś dobrego. Właśnie takich osób szuka teraz Szlachetna Paczka w Krasnym Stawie. Trwa nabór wolontariuszy, którzy będą docierać do rodzin i osób potrzebujących, poznawać ich sytuację, no i pomagać znaleźć wsparcie odpowiadające na ich rzeczywiste potrzeby. No, to nie jest tylko pakowanie paczek, jakby komuś się mogło wydawać. To przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, wysłuchanie jego historii, no i próba sprawienia, żeby pomoc naprawdę trafiła tam, gdzie jest potrzebna. Na zgłoszenia w krasnostawskim regionie jest czas do końca września. Finał, czyli weekend cudów, zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Więc jeśli ktoś ma trochę czasu, trochę serca i chociaż odrobinę chęci do działania, może zostać człowiekiem od dobrej roboty. Bo czasem najlepszy prezent, jaki można komuś dać, to po prostu być. A przy okazji można przekonać się, że pomaganie daje więcej satysfakcji niż kolejna godzina scrollowania telefonu. Szczegóły, jak to zrobić, znajdziecie na naszym portalu supertydzień.pl. Artykuł z tytułem Krasny Staw. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpasia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
1: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
2: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
1: Słońce świeci, aż chce się żyć.
0: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
3: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
4: Chcieli pobieżać w parking.
3: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
0: Ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrojenia myśliwców, niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
5: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
0: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
6: Bonton Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenjian z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrzejewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71 trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
5: Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
7: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
5: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie do tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ są najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
7: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans.

0: Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: 7 po 10, tu program Bonton na dzień dobry.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Dosłownie w tej chwili zabieram was z naszego pięknego miasta, z naszej pięknej aury pogodowej. Tak jest, ta pogoda na pewno wam dzisiaj się podoba, tak? Czy nie, nie podoba wam się? No, oczywiście, że wam się podoba, bo idzie jesień, za chwilę będzie na to narzekać, ale dzisiaj chyba jeszcze nie. W Szwecji, słuchajcie, powstała wystawa trzech mieszkań, pokazująca, na co dzisiaj stać przeciętnego 25-latka. Najmniejsze z nich ma zaledwie 1,9 metra kwadratowego. No, chyba nie przez przypadek. Wielkość każdego mieszkania obliczono na podstawie dochodów, oszczędności i warunków kredytowych tych młodych ludzi. Powstały w trzech różnych miastach. Akurat termin tej wystawy wcale nie jest przypadkowy, bo w tym miesiącu wybory parlamentarne. No właśnie, autorzy wzywają przyszły rząd do reform poprawiających dostępność mieszkań dla młodych. No, może by tak u nas coś pomyśleć o takiej formie przedstawienia problemu naszym władzom. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób jeszcze tutaj nakreślimy w tej naszej kampanii, że my potrzebujemy też tańszego paliwa.
1: A gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19.
2: No mówiłem, różne rzeczy mówię.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy kurczę, ostatnio jakoś tak nudno się zrobiło, czy mi się tylko wydaje? Oczywiście, że ściemniam, nawet nie wydaje mi się, tylko specjalnie was tak podpuszczam, żebyście posłuchali najświeższych informacji sportowych, które do naszego studia wnosi i przynosi i przedstawia Marcin Petruk o 10.30.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Zapraszam, Marcin Petruk. Wrzesień bardzo aktywnie rozpoczęli reprezentanci sekcji biegowej ruchu i Spica, testując jednocześnie formę przed sezonem startów ulicznych. Jednym z wydarzeń, w których brali udział, był półmaraton praski, który zgromadził około 10 tysięcy uczestników, mówi Paweł Zieliński.
12: Najlepiej z całej naszej czwórki wystartował Krzysztof Szadura. Jego czas to godzina 21 minut i 1 sekunda. I to potwierdza obecne możliwości Krzysztofa, bo startując w tym roku półmaratona właśnie oscyluje pomiędzy godzinę 20 a godzinę 25. Kolejny z uczestników to Marek Antonczak, godzina 28 i 15 sekund. Trzecim ze startujących zawodników był Ireneusz Kawryluk, godzina 46:39. I na koniec wspomnimy jeszcze o Marcinie Malinowskim, rodowity Warszawiak, który już od lat mieszkał u nas w Krasnostawie. A jego czas to godzina i 49 minut.
11: Dwaj inni reprezentanci sekcji ruchu Izbica brali natomiast udział w kolejnej edycji zmagań Castle Triathlon w Malborku. Andrzej Łoński, trasa 1/8 Ironmana, ukończył na 11 miejscu Open oraz drugim w kategorii wiekowej, zaś Sebastian Białobocki zdecydował się na pełen dystans, a jego pokonanie zajęło mu ponad 13 godzin. Kolejny start i kolejne dobre występy strzelców MKS-u Dragon Chełm. Reprezentacja klubu ma za sobą start w Mistrzostwach Polski we Wrocławiu. Zmagania odbywały się bez podziału na kategorie wiekowe, ale z odrębną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
13: Konkurenci karabinu pneumatycznego KPM 60 mężczyźni, 16 miejsce Oberda Mateusz, 614,7 punktu. Jest to w kategorii młodzików rekord życiowy tego zawodnika oraz rekord województwa lubelskiego. KPN 60 kobiet, 41 miejsce Weronika Łukaszewska, 604,4, 46 Czeryna Paulina, 600,4, rekord życiowy, 53 miejsce Angulska Martyna, 578 punktów.
11: Więcej o rezultatach uzyskanych przez strzelców chełmskiego Dragona powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Off Kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Wracamy do off-kadru, gdzie sprawdzamy, czym żyje filmowy świat, od wielkich planów zdjęciowych po ekrany w naszych lokalnych kinach. Dzisiejszy odcinek moglibyśmy zatytułować Wielki powrót klasyki i polskie kino w najlepszym wydaniu. Przyjrzymy się niezwykłemu pojedynkowi. W tym roku dostaniemy nie jedną, a dwie nowe adaptacje lalki Bolesława Prusa. Sprawdzimy też, co przygotował dla nas dyskusyjny klub filmowy Rewers w Chełmie, bo po wakacyjnej przerwie wracają z wyjątkowo mocnym, nagradzanym repertuarem. Na koniec oczywiście zerkniemy do kin w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. To wydarzenie, które bez wątpienia zdominowało dyskusję w polskiej branży. Powieść Bolesława Prusa od niemal 140 lat, rozpalająca wyobraźnię kolejnych pokoleń, doczeka się niesamowitej kumulacji. W tym roku trafią na ekrany aż dwie niezależne adaptacje lalki. Z jednej strony mamy superprodukcję kinową w reżyserii Macieja Kawulskiego z premierą zaplanowaną na 30 września. W rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a jako Izabelę Łęcką zobaczymy znaną z chłopaków Kamilę Urzędowską. Do tego potężny powrót na duży ekran po 16 latach przerwy. Zobaczymy Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego, a w rolę Tomasza Łęckiego Andrzeja Seweryna. Twórcy obiecują widowisko epickie, zrealizowane ze współczesną wrażliwością, pełne dopracowanych w detalach kostiumów i XIX-wiecznej Warszawy. Z drugiej strony do rywalizacji staje popularna Platforma z 6-odcinkowym serialem w reżyserii Pawła Maślony. Tam w rolach głównych zobaczymy Tomasza Szuszarta jako Wokulskiego i Sandrę Drzymalską w roli Łęckiej. Poprzeczka wisi jednak wysoko. W historii polskiej kinematografii mamy już dwie kultowe adaptacje. Film Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku z Mariuszem Dmochowskim i Beatą Tyszkiewicz oraz serial Ryszarda Bera z 1977 roku z kreacjami Jerzego Komasa i Małgorzaty Braunek. Czy nowe wersje sprostają tej legendzie? O tym przekonamy się już niedługo. Z wielkiego ekranu przenosimy się na podwórko kinowego ambitnego rzemiosła. Po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem wracają DKF Rewers oraz DKF Rewers Senior. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy po seansie lubią podyskutować o filmie w doborowym towarzystwie. W czwartek o godzinie 18 w ramach DKF Rewers zobaczymy produkcję Emi Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w Centrum Kultury Filmowej Zorza. To poruszająca, ciepła opowieść o wchodzeniu w dorosłość i relacjach w czwórce rodzeństwa. Film zebrał worek nagród, w tym 4 statuetki na festiwalu w Gdyni oraz nagrodę specjalną dziennikarzy, a także nagrodę dla odkrycia roku na Gali Orłów. Z kolei w poniedziałek 14 września o godzinie 11 sekcja DKF Rewers Senior zaprasza na chwytający za serce komediodramat 500 mil. To historia dwóch braci, Fina i Charlie'ego, którzy uciekają z domu przed rozdzieleniem po rozwodzie rodziców. Ruszają w podróż wprost na dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii, do domu swojego dziadka. Kino drogi pełne wzruszeń i pięknych widoków. W Krasnymstawie z kolei dzisiaj o godzinie 18 w ramach inicjatywy Krasnostawski Klub Miłośników Dobrego Kina będzie można obejrzeć najnowszy film hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który stoi za takimi tytułami jak Skóra, w której żyje, Przerwane objęcia czy Wolwer. Gorzkie święta, bo to o tej produkcji mowa, brał udział w tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes i walczył w konkursie głównym. W Gorzkich świętach jest wszystko, za co widzowie kochają kino tego reżysera. Namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom. Bohaterką filmu jest 40-letnia Elza, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero ataki paniki zmuszają ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami. Z przypadkowych spotkań emocjonalnych zwrotów i splatających się ze sobą życiorysów, Almodovar tka opowieść o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienie nieustannie przepisują nasze życie. A na koniec spoglądamy na lokalne afisze kinowe. Co warto zobaczyć w najbliższy weekend w naszych kinach? W Chełmie w Centrum Kultury Filmowej Zorza w repertuarze królują zróżnicowane klimaty. Zobaczycie tam widowiskowy Gwiazdozbiór Psa, familijne przygody Marsupilami, wojenny dramat Niebo nad Normandią, propozycję dla najmłodszych, podręcznik dla superbohaterów oraz koncertowe widowisko André Rau, Niech żyje Maastricht. W Krasnym Stawie kino Morskie Oko stawia na rozrywkę dla całej rodziny i emocje. W repertuarze znalazły się Marsupilami, widowiskowe 100 dni Misja Zeus oraz Niebo nad Normandią. Z kolei Włodawski Dom Kultury zaprasza na seansę Gwiazdozbioru Psa oraz głośną produkcję Wrong Girls. To wszystko w dzisiejszym Off-Kadrze. Czy wybierzecie się do kina na klasykę czy na kino autorskie w DKF-ie? Pamiętajcie, że magia kina działa najlepiej na dużym ekranie. Do usłyszenia w Off-Kadrze już za tydzień.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
8: Bonton Radio na

0: Nie wiem jak dla was, ale dla mnie nawet najmniejszym zaskoczeniem nie jest to, że za 10 minut będzie już 11 i coraz bliżej południa i coraz bliżej też w sumie weekendu poniekąd, prawda? No tak, no tak. Z czego ja się tutaj cieszę, jak od jutra ma pogoda się totalnie załamać. A no z tego słuchajcie, że dzisiaj jak sobie zerkniecie do kartki z kalendarza i uważnie się jej przyjrzycie, jest 9 września, tak? Jutro jest 10. A 10 to Matki Boskiej Pieniężnej. Oczywiście, że tak. Od razu uśmiech pojawia się na twarzach wielu słuchaczy. Nie musicie dziękować. Zapraszamy na wiadomości. Punktualnie o 11:00 za 10 minut na naszej antenie wiadomości z kraju, ze świata, skrót wydarzeń lokalnych i prognoza pogody.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: W pracy, w domu. W rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy, cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazwany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
0: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
2: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
0: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić policjanci, tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 120 lat Chełmskiej Biblioteki Publicznej trwa Tydzień Chełmskich Opowieści, a jego finałem będzie piątkowa gala jubileuszowa. W programie w tym tygodniu różnego rodzaju spotkania, spacery literackie i podsumowanie rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ponad 22 miliony złotych na modernizację drogi w powiecie chełmskim. Chodzi o blisko 12-kilometrowy odcinek łączący gminy Kamień i Dorochusk. Inwestycja ma też znaczenie dla komunikacji w regionie. W przyszłości trasa połączy okolice budowanej ekspresówki z drogą wojewódzką nad Buszanką. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Tradycja, lokalne smaki i pomysłowość. Tak wyglądały tegoroczne dożynki powiatu chełmskiego w Nowinach. Rolnicy podziękowali za plony, a uczestnicy rywalizowali w konkursach na najpiękniejszy wieniec, najlepszy chleb i najbardziej oryginalne dożynkowe witacze. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. O laureatach opowiemy za niecałe pół godziny.
3: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na Pomorzu 17-19 stopni, w centrum 28-31 na południu i południowym wschodzie. I tam najwięcej słońca. Na Warmii i Mazurach, na Pomorzu, na Kujawach, Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej oraz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu i burze.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Starsi nasi słuchacze Radia Bonton mogą mieć wrażenie, że świat jakby trochę zbladł. Te zielone kolory już nie są tak zielone jak kiedyś. Sprawdzimy to, dlaczego tak właśnie jest, bo naukowcy mają dla nas odpowiedź. Tu program Bonton na dzień dobry, aktualnie 6 minut po 11. Witam was, Dominik Feldman. Cześć.

0: reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Gwiazdko Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Pewnie nieraz spotkaliście się w życiu z takim stwierdzeniem, z takim podejściem, no że kiedyś świat no, miał intensywniejszy kolor. No co to dużo mówić. Trawa była bardziej zielona, a niebo bardziej niebieskie. Okazuje się, że to nie tylko wspomnienia. Z wiekiem nasz mózg naprawdę może odbierać kolory po prostu jako mniej intensywne. Naukowcy sprawdzili temat, sprawdzili jak źrenice reagują na 26 różnych kolorów u młodszych, ale i też starszych osób. U starszych uczestników reakcja na intensywne barwy była no, wyraźnie słabsza. Wina po stronie kory wzrokowej w mózgu, która z wiekiem po prostu słabiej reaguje na intensywność kolorów. Nie same oczy, żeby tutaj na nie nie zrzucać teraz winy. Ewentualnie możecie zrzucać winę na okulary, bo jak kiedyś sobie kupiłem nowe, poprawiłem korekcję, to miałem wrażenie, że świat teraz, oj, wygląda w 8K naprawdę dużo ładniej. 104,9 Bonton Radio. Cicho.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Skoro już 11:30, to ja uciekam do domu. Co wy na to? A nie, poczekajcie, ja nie mogę jeszcze, nie mogę. Przecież z wami jestem do 12, tak? No ale chyba, że sobie poradzicie sobie. No jak, no nie, no gdzie, no co wy? Kto tu muzykę będzie puszczał za mnie? Nikt nie będzie za mnie puszczał muzyki, także jeszcze przez najbliższe pół godzinki razem będę z wami. Ale teraz mam dla was do zaproponowania, wspólnie z naszą całą redakcją, która stoi tutaj murem za tym, żeby właśnie o tej porze zaprezentować wam najświeższe lokalne wiadomości. No to co? Posłuchajmy.
8: Eliza Kudalska-Nowosad, witam ponownie na 104,9 FM. Wiadomości lokalne, jest 11:30. Chełmska Biblioteka Publiczna świętuje. Trwa tydzień chełmskich opowieści, którego zwieńczeniem w piątek będzie uroczysta gala z okazji 120-lecia placówki. Teraz w jej siedzibie trwa spotkanie poświęcone Witoldowi Sulimierskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W południe z kolei nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom ogólnopolskiego konkursu Rowerowa Stolica Polski. Na jutro zaplanowano spacer literacko-przyrodniczy po Chełmie ze Zbigniewem Lubaszewskim. Z kolei Dzień jubileuszu biblioteki rozpocznie się od herbatki z Marią Pauliną Orsetti.
9: Maria Paulina Orsetti była niesamowitą kobietą jak na swoje czasy. Jej taką dewizą byłoby czytanie przeszło w rzeczywistą potrzebę każdego. Była niesamowitą miłośniczką książek. Nasza biblioteka jest nowoczesną instytucją kultury. Chcieliśmy skorzystać z nowoczesnych technologii i podjęliśmy próbę aranżowania spotkania z Marią Pauliną Orsetti. Dajcie się zaskoczyć i zapraszamy na tą herbatkę.
8: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Z kolei sama gala będzie okazją do wspomnień, zaprezentowania doświadczeń biblioteki przez kolejne dekady oraz uhonorowania osób, które od lat z nią współpracują. Rewolucja drogowa w powiecie chełmskim staje się faktem. Ponad 22 miliony złotych zostanie przeznaczonych na gruntowną modernizację trasy łączącej gminy Kamień i Dorohusk, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo kierowców w tej części regionu. Chodzi o blisko 12-kilometrowy odcinek drogi powiatowej prowadzący z Kamienia Kolonii przez Pławanicę i Kroczyn aż do Michałówki. Inwestycja ma kluczowe znaczenie, bo modernizowana trasa docelowo połączy rejon budowanej ekspresówki S12 z drogą wojewódzką, popularnie nazywaną nadburzanką. Przede wszystkim ma powstać nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów oraz utwardzone pobocza. Pławanicach. Wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej, a cała trasa zyska nowe oznakowanie, zjazdy do posesji oraz nowoczesny system odwodnienia. Inwestycja jest wspólnym wysiłkiem kilku samorządów. Powiat chełmski wykłada na ten cel blisko 15 milionów złotych, a projekt wspierają finansowo gminy Kamień i Dorohusk oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Chociaż zasadnicze prace bitumiczne mogą być wyzwaniem ze względu na rosnące koszty materiałów, harmonogram jest ambitny. Pierwsze prace przygotowawcze i geodezyjne już trwają, a zgodnie z planem nowoczesna droga ma być w pełni dostępna dla kierowców przed końcem wakacji przyszłego roku.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Tradycja, smak i wyjątkowa pomysłowość. Tak w skrócie można podsumować tegoroczne dożynki powiatu chełmskiego, które odbyły się w minioną niedzielę w Nowinach. Rolnicy z całego regionu dziękowali za plony, a komisje konkursowe miały niezwykle trudne zadanie, oceniając pracę lokalnych twórców, które reprezentowały bardzo wysoki poziom. W najważniejszym konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy bezkonkurencyjne okazało się Koło Gospodyń Wiejskich w Pławanicach z gminy Kamień. Drugie zajęło sołectwo Żółtańce, a trzecie koło Kalina z gminy Rejowiec Fabryczny. Jury pod przewodnictwem Piotra Szymczuka oceniło nie tylko technikę wykonania, ale także wierność dożynkowej tradycji. Pachniało również świeżym pieczywem. Tytuł najsmaczniejszego chleba wiejskiego wywalczyła Aldona Magier z gminy Żmuć, wyprzedzając wypieki z Malinówki oraz Rudy Huty. Nowością były wytrawne wypieki drożdżowe, gdzie triumfowała Małgorzata Hajduk ze swoim ciastem z kurczakiem i papryką. Z kolei w kategorii najbardziej pomysłowych witaczy dożynkowych zwyciężyło sołectwo Chorodysko.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Środa, 9 września, Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1941. 9 września urodził się Otis Redding, absolutny gigant muzyki soul, uznawany za jednego z najważniejszych wokalistów w historii, twórca nieśmiertelnego klasyka Sitting on the Dock of the Bay. Przenieśmy się do roku 1946. Swoje 80. urodziny obchodzi dzisiaj Bruce Johnston, wokalista, kompozytor i wieloletni członek legendarnej formacji The Beach Boys, odpowiedzialny m.in. za napisanie hitu I Ride the Song. W kalendarzu zapisujemy rok 1952. 9 września na świat przyszedł Dave Stewart, wybitny brytyjski muzyk, kompozytor, który stworzył niezapomniany popowy duet Eurythmics u boku Annie Lennox. Zaglądamy do roku 1971. Dokładnie 55 lat temu ukazał się kultowy album Imagine Johna Lennona, zawierający jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek europejskich list przebojów. Przenieśmy się o 30 lat wstecz. Włoski projekt Eurodance Gala wydał swój nieśmiertelny, klubowo-radiowy klasyk Freed from Desire. Charakterystyczny, hipnotyzujący refren, potężny rytm i niesamowity ładunek energii uczyniły z tego utworu jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 90. To idealny zastrzyk pozytywnego tempa na środę w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z dużą dawką energii. Przed nami gala.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: nigdy nie przeminął.
1: Od 30 minut zastanawiam się, czy nie wyjść po angielsku. Ale wiecie co, chyba to w radiu nie przejdzie. Bo mógłby się jakby nasz szef zorientować. I tu mógłby być problem. Chociaż przyznaję szczerze, że raz spróbowałem wyjść po angielsku z ogniska. Naprawdę. Udało mi się to zrobić normalnie, perfekcyjnie. Jakbym był typowym Londyńczykiem. Serio. Na ognisku to był, jak dobrze pamiętam, tak, dobrze pamiętam, to był dzień strażaka. No i ze strażakami tam robiliśmy sobie ognisko. No i miałem gdzieś tam pojechać i tak myślę sobie, chyba nie ma sensu tłumaczyć im wszystkim, że właśnie muszę wyjść, bo i tak im tego nie wytłumaczę. I tak tego nie zrozumieją i tak będą chcieli, żeby jeszcze zostać, więc postanowiłem zastosować taką sztuczkę, jako że ostatnio gdzieś też widziałem wśród znajomych, staje się to coraz bardziej popularne. No postanowiłem wyjść po angielsku, tylko jednego chłopaka poinformowałem, bo jakoś tak głupy mi było, więc jednemu powiedziałem, że słuchaj stary, zakomunikuj tutaj ekipie, że ja się właśnie zmyłem do domu, tylko tak za jakieś 5 minut, jak zdążę odjechać, żeby za autem nie biegli. Ja za dzisiaj serdecznie wam dziękuję, też za autem nie musicie biegnąć, słyszymy się jutro po 7, będę obowiązkowo. Za 9 minut przy okazji najświeższe dawki informacji, więc serdecznie zapraszam, punkt 12, jak zwykle serwujemy wam takie wiadomości.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Reklama. Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Lisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
6: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
5: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daro z piotrkowskiej policji.
7: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzały w kierunku 19-latka.
5: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet 50% i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
8: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
5: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to patrzymy, co w pogodzie. W tym momencie na termometrach 28 stopni, jest słonecznie i gorąco, i jest okrutnie ciepło, mogę powiedzieć. Ja takiego ciepła nie lubię, także przepraszam bardzo. Ciśnienie atmosferyczne 1009 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. Do końca dnia ma być właśnie taka piękna jeszcze letnia aura, w najcieplejszym momencie dnia 32 stopnie.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 12.04 w głośnikach Teddy Swims i The Door, a my jesteśmy do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl. O 17 będzie 32 stopnie.

Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Tego września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Harry Styles i As It Was w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 12.18. A ja chciałam coś takiego wam powiedzieć. Czy zauważyliście zmiany klimatu w telewizji? Kto z was oglądał wczoraj Kevina samego w domu? No, szok i niedowierzanie, z tym, że za tydzień kolejna część. Co tam się dzieje, to ja nie rozumiem, no, ale ciekawe było zobaczyć ten film na początku września. Podejrzewam, że wielu z was, którzy nie wiedzieli, że taka sytuacja się odbędzie, to jakieś zdziwienie mieliście i patrzyliście w kalendarz, który tu mamy grudnia. No nie, tak, takie psikusy nam robią. Ava Max i Salt, no i 12.30 sport z Marcinem Petrukiem.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Karatecy chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori są już gotowi na kolejny sezon. Formą doskonalą jednak nie tylko zawodnicy, ale również ich trenerzy, którzy brali udział w następnej edycji weekendu z kata organizowanego w Węgorzewie przez białostocki klub karate Kyokushin Kanku. Mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
4: Około 50 karateka doskonaliło swój warsztat układów kata. Głównym instruktorem prowadzącym to szkolenie był Shihan Andrzej Kruk z jarosławskiego klubu karate Kyokushin, który szkolił wyższe stopnie. Ja natomiast miałem przyjemność zająć się pozostałą grupą ćwiczących do trzeciego Q włącznie. Seminarium było poświęcone omówieniu w szczegółach wszystkich obowiązujących układów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczegóły w postaci dokładnego wykonywania technik, sposobu poprawnego poruszania się oraz japońskich nazw. Omówione zostały również zasady sędziowania kata na zawodach.
3: Oprócz Bartłomieja Zakrzewskiego w szkoleniu brały też udział senpai Marzena Ładka oraz senpai Aleksandra Ossolińska. W drużynach chełmskiej klasy okręgowej trwają przygotowania do piątej jesiennej kolejki. Tuż za czołową trójką, którą zajmują kolejno Ekoróżanka, Ogniwowierzbica i Granica Dorokusk, plasuje się drugi zespół chełmianki. Skład szkolony przez Pawła Fornala liczy na powiększenie dorobku punktowego po ostatniej przegranej 1-3 z Frasati Wajsłowice.
5: Myślę, że całe spotkanie było dość wyrównane. Na pewno szkoda sytuacji bramkowych, czy to w pierwszej, czy to w drugiej połowie, które stworzyliśmy, bo naprawdę ich było sporo. Natomiast przeciwnik był konkretny w polu karnym i przede wszystkim skuteczny, co jest najważniejsze w końcowym rozrachunku, także wygrywa zasłużenie. Dla nas to jest lekcja, bardzo dobra lekcja, z której na pewno wyciągniemy jakieś wnioski.
3: W najbliższym spotkaniu domowym rywalem rezerw chełmianki będzie Granica Dorokusk. Przed siatkarzami HKS-u Chełmu pierwszy sprawdzian formy po ponad 3 tygodniach przygotowań do nowego sezonu w Tauronlice. Mowa o meczu kontrolnym, który zespół rozegra już w najbliższy piątek. Więcej trener Krzysztof Andrzejewski.
6: Przeciwnikiem w tym pierwszym meczu kontrolnym będzie zespół z Sędziszowa Małopolskiego. Jest to Beniaminek pierwszej ligi, więc myślę, że jak na pierwszy sparing to bardzo odpowiedni rywal.
3: W dalszych planach sparingowych siatkarze HKS-u Chełmu mają zaplanowane mecze m.in. z AZT Tesem Olsztyn, a także jedną z zagranicznych drużyn.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Godzina 12.36, za chwileczkę Fiction Factory i Kroniki Miasta, a ja mam kroniki tutaj nasze chwilowe, czyli kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy środę, 9 września. Imieniny obchodzą Piotr oraz Sergiusz. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta. Haha, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Urody. Wszystkie panie tutaj świętują. Dzień testera oprogramowania. To testuje nas Matrix. Światowy Dzień FAS oraz Dzień Recyklingu Baterii. No, troszeczkę tych świąt się nazbierało. Dzień urody, to wiecie, drogie panie, dzisiaj robimy sobie spa domowe, nic nie robimy, leżymy i pachniemy.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: We wrześniu 1971 roku minęło 5 lat od powstania pierwszego w powojennej historii hełma chóru amatorskiego, który przyjął nazwę Hejnał. O jubileuszu tej formacji pisano na łamach Sztandaru Ludu w numerze z 16 września. Początkowo chór liczył 17 osób, a powstał z inicjatywy członków byłego chóru męskiego Związku Zawodowego Kolejarzy w Chełmie. Jana Szewczyka, Borysa Halickiego, Tadeusza Buzalskiego i Bazylego Samosiuka. Patronat nad Hejnałem objęło z kolei Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej i Powiatowy Dom Kultury. Już po roku istnienia zespół churalny rozrósł się do 60 osób, a połowę stanowiła płeć piękna. Najliczniejszą grupę reprezentowali pracownicy umysłu, kolejarze i nauczyciele. W znikomej ilości śpiewa w chórze młodzież szkolna, pisano. Powodem znikomego zainteresowania Hejnałem jest być może to, że przy klubach Niedźwiadek, Relaks, Transportowiec i Związku Kolejarzy działają zespoły młodzieżowe uwzględniające w swym repertuarze piosenki lekkie, rozrywkowe.
1: Z jednej strony kilka szczegółowych informacji dotyczących okoliczności powstania. No i tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że jakimś punktem wyjścia była grupa osób związanych ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy, gdzie rzeczywiście powstawały takie inicjatywy kulturalne, które z czasem mogły zaowocować powstaniem chóru. Mamy sporo informacji o tych pierwszych działaniach chóru, między innymi o pierwszym wyjeździe zagranicznym na Węgry, o tym już pojawiała się swego czasu informacja. Mamy informację o ilości osób zaangażowanych w działalność. Punktem wyjścia była grupa 17 osób, z czasem 60. Myślę, że też interesująca jest informacja, z jakich środowisk rekrutowali się członkowie chóru Hejnał. Byli to pracownicy umysłowi, kolejarze i nauczyciele. Jednak artykuł zawiera pewien wątek taki niezbyt jakby pozytywny, jeśli chodzi o funkcjonowanie chóru, a mianowicie autor zwraca uwagę, że no niestety trochę mało młodych ludzi trafia do chóru Hejnał. No właśnie wyjaśnia to w ten sposób, że przy ówczesnych klubach, a spora ich ilość funkcjonowała na terenie Chełma, powstają takie zespoły, które zajmują się muzyką popularną, no i młodzi ludzie w zasadzie bardziej wolą do tych zespołów trafiać, stąd chór Hejnał, który jednak zajmował się muzyką poważną. Sporo zresztą już przygotowanych utworów na swoim koncie zespół posiadał. No niestety ma tutaj pewne problemy, ale to raczej było chwilowe, bo jednak w kolejnych latach chór Hejnał się rozwijał dosyć sprawnie i rzeczywiście do dzisiaj pozostał taką instytucją niezwykle ważną, jeśli chodzi o życie kulturalne Chełma. Ten materiał ma taki wymiar historyczny, bo podaje nam tutaj sporo danych, chociaż oczywiście warto podkreślić, że mamy publikacje dotyczące chóru Hejnał, bo zarówno pani Danuta Bałka-Kozłowska przygotowała taki materiał umieszczony w publikacji dotyczącym współczesnej kultury Chełma, jak również Adam Kędzierawski, już niestety nie żyjący, umieścił taki artykuł w roczniku Chełmskim, gdzie ta historia została przedstawiona, no ale myślę, że w jakimś wymiarze ten materiał uzupełnia te dane i niewątpliwie jakieś mało znane wątki dotyczące historii chóru Hejnał można tutaj odnaleźć.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

The Weeknd i Blinding Lights. Słuchajcie, mam z tym utworem pewną historię. Był to ostatni utwór, jaki zaśpiewałam na karaoke przed pandemią. Było to dokładnie, aż sprawdziłam, 22 lutego 2020 roku. No, takie historie to zapamięta się chyba do końca życia. Zbliżamy się do godziny 13. Za chwileczkę Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam? No i wiadomości, a tam będzie o wypadku pociągu Intercity na Mazowszu oraz sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Według mnie to chyba pogoda ducha i uśmiech na twarzy. No i Radio Bonton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.
9: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa, ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
10: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
12: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
10: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie Bydgoszcz. wszystkim sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominika miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
13: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
10: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: W piątek w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się Dzień Organizacji Pozarządowych. Uczniowie i mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, czym zajmują się lokalne stowarzyszenia i fundacje, skorzystać także z przygotowanych atrakcji sportowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktyki firmy Procam wobec rolników. Chodzi o umowy, które nakładały na producentów odpowiedzialność za niewykonywanie dostaw m.in. z powodu suszy czy gradobicia. Firma zmieniła umowę i dobrowolnie poddała się karze. Krasnostawski rejon Szlachetnej Paczki szuka wolontariuszy. Potrzebne są osoby, które chcą poświęcić swój czas i pomóc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września przez oficjalną stronę tego programu. Więcej na te tematy w lokalnych wiadomościach o 11.30.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: No to tak, jeżeli chodzi o temperaturę, mamy w tym momencie 30 stopni, jest pięknie i słonecznie, bezchmurnie praktycznie. Ciśnienie atmosferyczne 1009 hektopaskali, więc biometr korzystny, wiatru prawie nie ma, deszczu dzisiaj nie będzie, tylko skwar i upał, czyli taka końcówka lata.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
17: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
18: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Na zegarach 13.05 w głośnikach Luciana.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

W rytmie dnia na zegarach 13.21, za chwileczkę Men at Work i Down Under, później Dawid Podsiadło i Trofea, no i 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. A ja zapraszam Was na superdzień.pl, bo dzisiaj już jest środa, już tak mamy popołudnie, więc czas, żeby pomyśleć o tym, co robić na weekend lub nie. Jeżeli chcecie gdzieś się wybrać, to zapraszam oczywiście zakładka Nie Przegap, moja ulubiona. Tam macie wypisane, wyłożone to, co będzie działo się w weekend u nas tutaj. W weekend, jak i nie w weekend, u nas w regionie, jak i w samym Chełmie. Także może coś dla siebie znajdziecie. Jeżeli nie znajdziecie, no to polecam kocyk, jakiś VOD, dobra, ciepła.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: To są lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 13.30. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. W najbliższy piątek w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się kolejna edycja Dnia Organizacji Pozarządowych. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodszych pokoleń mieszkańców, przede wszystkim uczniów, z zasadami działania takich organizacji oraz realizowanych przez nich zadań. Mówi jedna z koordynatorek wydarzenia, Katarzyna Janicka.
4: Rozpoczniemy od cudownej rzeczy, na którą czekamy co roku bardzo, bardzo, czyli przedstawienie i oficjalne wręczenie przez prezydenta miasta Chełm, Jakuba Banaszka, który objął honorowym patronatem to wydarzenie, nagród, czyli Społecznik Roku 2025, powiem, że została pani Izabela Cichosz-Podjadek oraz najbardziej wyróżniającej się organizacji pozarządowej i jest to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce.
3: Podczas wydarzenia zaplanowano szereg atrakcji sportowych przygotowanych przez chełmskie kluby. O szczegółach Wojciech Zaprawa, trener Centrum Sportów Walki Bastion w Chełmie.
5: Oprócz różnych występów artystycznych na scenie i poza nią odbędzie się również trening otwarty, także zapraszamy uczestników tego wydarzenia do przywdziania sportowego wdzianka i wzięcia udziału w naszym treningu, który przygotujemy specjalnie dla Was. Będzie rozstawiony ring bokserski, odbędą się na nim pokazowe walki. Będzie można zobaczyć w akcji adeptów naszego klubu bokserskiego Bastion Chełm, jak również pokazy. Będzie chełmski klub Aikido oraz Akademia Piłkarska Chełmianka Chełm i dwie sekcje sztuk walki, czyli boks oraz MMA, to oczywiście CSW Bastion.
3: Piątkowy Dzień Organizacji Pozarządowych rozpoczyna się o 10 i potrwa do 14. Rolnik nie powinien ponosić kar za to, że nie jest w stanie zrealizować umowy z powodu suszy, gradobicia czy innych zdarzeń pogodowych, na które nie ma wpływu. Takie stanowisko po raz kolejny przedstawia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes urzędu zakwestionował praktyki stosowane przez spółkę Procam, firmę dostarczającą środki ochrony roślin oraz skupującą płody rolne. O szczegółach mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
6: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów na nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów. Ponadto termin, w którym rolnicy musieli powiadomić Procam o zaistnieniu siły wyższej, był zbyt krótki i wynosił zaledwie 2 dni. Nie ulega wątpliwości, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki, szczególnie zaś zależną od pogody. Susza czy grad mogą zniszczyć plony mimo starań rolnika, dlatego nie może być na niego przerzucane całe ryzyko takich zdarzeń. Niedopuszczalne są też terminy na zgłoszenie szkody, które stawiają dostawcom przed wyborem. Ratować gospodarstwo czy pilnować formalności?
3: Spółka Procam w trakcie postępowania współpracowała z urzędem i zmieniła stosowane umowy, jednocześnie dobrowolnie poddała się karze, która przekroczyła 1 000 000 zł. A to kolejna decyzja urzędu dotycząca przerzucania na rolników ryzyka związanego z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wcześniej zajmował się m.in. umowami stosowanymi przez firmy Polish Agri, Cefetra i Bungie.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Krasnostawski rejon Szlachetnej Paczki szuka wolontariuszy. Potrzebne są osoby, które mają czas i chcą zaangażować się w pomoc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wolontariusze poznają historię rodzin i osób potrzebujących, pomagają określić ich najważniejsze potrzeby, a następnie uczestniczą w organizacji pomocy. Jak podkreśla Agnieszka Sulikowska, liderka Krasnostawskiego rejonu Szlachetnej Paczki, sztab wciąż czeka na osoby gotowe nieść pomoc. Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do końca września za pośrednictwem oficjalnej strony Szlachetnej Paczki. W Krasnymstawie Weekend Cudów, czyli finał tegorocznej akcji, zaplanowano na 12 i 13 grudnia i to właśnie wtedy pomoc przygotowana przez darczyńców trafi do rodzin objętych programem.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Alvaro Soler i Sofia w Radiu Bonton w rytmie dnia. Oczywiście za chwileczkę Daria Zawiałów, no i wracam do Was z planetą w 5 minut. Chciałabym coś powiedzieć od siebie o wolontariacie, na przykład w Szlachetnej Paczce. Byłam, widziałam. To jest, wiecie co, taka duża lekcja życia, pojechać gdzieś na totalne nigdziesiowo i zobaczyć tych ludzi w biedzie, ale jednak uśmiechniętych. To człowiek tak jakby sobie system wartości zmienia, bardzo dużo w głowie się przemienia wtedy. Także jeżeli się zastanawiacie, to się nie zastanawiajcie, bo naprawdę niezwykłe doświadczenie dla nas, którzy w sumie mamy wszystko, polecam serdecznie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Dzień dobry w kolejnej planecie w 5 minut. Kontynuujemy cykl fenologiczny. I teraz wrzesień, który już mamy, ma swoje bardzo charakterystyczne dźwięki. Szelest liści, pierwsze chłodniejsze poranki i ten znajomy stuk pod nogami, kiedy z drzewa spada kasztan. Bo zanim na dobre zobaczymy jesienne kolory, przyroda zaczyna już przygotowywać swój zapas na kolejne miesiące. A jednym z najważniejszych sygnałów tego procesu są właśnie dojrzewające owoce i nasiona. Weźmy leszczynę, moja ulubiona. Jej orzechy zaczynają dojrzewać pod koniec lata i we wrześniu. Najpierw są zielone, potem zmieniają kolora. Kiedy są już dojrzałe, mogą wypaść z okrywy i trafić prosto na ziemię. I tutaj zaczyna się bardzo ważna część całej historii. Orzech nie jest dla drzewa przekąską. To jego sposób na przetrwanie kolejnego pokolenia oczywiście. W środku znajduje się nasiono, z którego, jeśli warunki będą odpowiednie, może kiedyś wyrosnąć nowa leszczyna, czyli coś, co dla nas wygląda jak zwykły orzech. Z punktu widzenia drzewa jest właściwie małym pakietem startowym dla przyszłej rośliny. Ale leszczyna nie jest jedyna. We wrześniu dojrzewają także kasztany, a właściwie nasiona kasztanowca. I tu mała ciekawostka. To, co nazywamy kasztanem, nie jest owocem. Owocem jest zielona, kolczasta okrywa, która pęka, kiedy nasiona są już dojrzałe. A te błyszczące brązowe kulki, które dzieci zbierają jesienią do kieszeni, to właśnie nasiona. Przyroda ma więc własny system pakowania. Najpierw zielona, kolczasta osłona, potem błyszczący produkt w środku i na końcu zrzut całego towaru na ziemię. I tu przypominam rodzicom, za chwilę nastanie czas, kiedy o 22:00 usłyszymy z pokoju: mamo, potrzebuję na jutro kasztany. No tak. Wracamy do tematu. Z punktu widzenia fenologii takie momenty są bardzo ważne. Naukowcy obserwują, kiedy pojawiają się dojrzałe owoce, kiedy nasiona zaczynają spadać i kiedy rośliny kończą kolejne etapy swojego cyklu, a potem porównują te daty z poprzednimi latami. Bo jeśli jesień przychodzi wcześniej albo później, drzewa też mogą reagować. Dojrzewanie może przesunąć się w czasie, podobnie jak kwitnienie czy rozwój liści. To kolejna strona tego przyrodniczego kalendarza, o którym mówię od poniedziałku. I znowu, nie trzeba szukać daleko. W Chełmie wystarczy spacer po parku, alejce z kasztanowcami czy terenach zielonych, żeby zobaczyć, że sezon powoli się zmienia. Możemy sprawdzić, czy pod drzewami pojawiają się pierwsze kasztany. My mamy tutaj u siebie na parkingu taki jeden wielki, ogromny, no i takie malutkie kasztaniki już były, powiem wam, z miesiąc temu. Możemy zajrzeć na leszczynę. Możemy też zwrócić uwagę na to, co dzieje się z innymi owocami i nasionami. I nagle zwykły spacer zmienia się w małą obserwację naukową, bo jesień nie zaczyna się wtedy, kiedy spada pierwszy liść. Zaczyna się znacznie wcześniej. Przyroda przygotowuje ją krok po kroku. A kiedy następnym razem znajdziecie pod drzewem kasztana, możecie spojrzeć na niego trochę inaczej. To nie tylko materiał na ludzika z wykałaczek. To nasiono, które właśnie zakończyło swoją podróż z drzewa na ziemię. A dla przyrody oznacza to jedno. Kolejny etap sezonu został odhaczony. Jutro pójdziemy jeszcze dalej w stronę czerwieni, czerni i ptasich stołówek. Sprawdzimy, dlaczego dojrzewająca jarzębina i czarny bez są dla przyrody znakiem, że jesień naprawdę się rozkręca. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Reklama.
9: Bon ton.

Stella Lefty i Boston w Radiu Bonton w rytmie dnia oczywiście, ależ to jest fajne, takie country, nawet takie nawet niezłe, a ja wiem coś o tym, bo jestem z Mrągowa, a wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, no właśnie na piknik country, który był w tym roku, ależ to było. Dawid Podsiadło na błysk za chwileczkę, mamy godzinę 13:55, więc zbliżamy się ku 14 i wiadomościom, a tam będzie o rannych po wykolejeniu pociągu Intercity na Mazowszu, jechał od nas z Lubelskiego na Szczecin. No i będzie o w Holandii, gdzie stanął transport publiczny. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Reklama. Mamy 14:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
3: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg. Mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
4: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
3: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, dwaj pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
5: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
3: Mówi prokurator Bartłomiej Giers. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
3: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka patomorfolożka z Rzeszowa w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby Boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: W pogodzie tak jakby nudno. Na termometrach mamy w tym momencie 31 stopni. Jest pięknie słonecznie, bezchmurnie, bezwietrznie. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i zbliżamy się do najcieplejszego momentu dnia, w którym to będzie 32 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Witam Was serdecznie, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. 14.04 w głośnikach Sabrina Espresso. Jak już te espresso zrobicie, zapraszam Was na gościa Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: W Radiu Bon Ton nie po raz pierwszy poruszamy temat osób niepełnosprawnych, konkretnie w tym przypadku osób, które potrzebują dostosowanego do siebie transportu. Dzisiaj z nami w studiu
2: Agnieszka Filipczuk,
3: Jacek Bobruś.
1: Ja jestem oczywiście Jan Zieliński i dzisiaj rozmawiamy o wniosku o zapewnienie transportu dla osób z niepełnosprawnościami do powstającego COM-u w Chełmie. I zacznijmy w ogóle może od idei, skąd ona się narodziła i jakby Państwo nam mogli przedstawić jakieś uwarunkowania, to jak ta sytuacja aktualnie wygląda.
2: Zaczęło się od tego, że jako organizacje pozarządowe, czyli moje stowarzyszenie 25+, i Jacka stowarzyszenie Zbyszko, przyjmowaliśmy dużo telefonów od ludzi, którzy potrzebowali transportu, potrzebowali pomocy w przemieszczaniu się. Głównie to były prośby o pomoc w takich codziennych sprawach, czyli dotarcie do lekarza, na jakieś zabiegi. Nie mogliśmy pomóc, no bo kurczę, nie mamy takich środków na to, żeby zakupić samochód, żeby pomóc tym ludziom.
1: I samochodu nie ma.
2: Samochodu nie ma, tak. Teraz się pojawiła kolejna okoliczność, czyli otwarcie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. I wszystko fajnie, bo tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest dla nas bardzo ważne, my się bardzo z tego cieszymy. No ale niestety brak transportu uniemożliwi wielu osobom

0: dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i tak jak każdy obywatel miasta, każdy mieszkaniec miasta, zamawiamy sobie taksóweczkę, podjeżdża, wsiadamy na wózku i jedziemy i cena jest taka sama jak transport każdej innej osoby. Natomiast w innych miastach różnie to bywa, różne są rozwiązania, aczkolwiek są. W wielu miastach są różne rozwiązania, aczkolwiek działa to. Jest coraz więcej miast w Polsce i skoro dało się tam, myślę, że da się i u nas. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby to był transport dostępny w weekendy, wieczorami, albo nawet i późnymi wieczorami, kiedy są koncerty, kiedy są seanse czy spektakle teatralne. Dlatego, że uważam, że każda osoba, i tak samo na wózku, czy osoba z dużymi problemami w poruszaniu się, ma prawo korzystać z pełni życia. Przede wszystkim dostępnym. Dzisiaj pojęcie dostępności jest szeroko rozumiane i szeroko komentowane i uważam, że powinno być wszędzie stosowane, bo każdy ma prawo do życia, tak jak, nie powiem, że jakieś marzenia to były, to jest po prostu codzienność. I tak wracając do rozwiązań, uważam, że na tą chwilę mamy jedno rozwiązanie na już do wykorzystania. Nie będę uprawiał kryptoreklam, jest podmiot, który posiada pojazdy w swoich zasobach, wielowózkowe lub jednowózkowe. Są to ludzie bardzo empatyczni, bardzo przyjaźni, bardzo rozumiejący i myślę, że jeśli by można było nawiązać z nimi współpracę, to byłoby to dobre rozwiązanie.
1: A propos codzienności, jeżeli Państwo są zainteresowani, zapraszam na radiobonton.pl. Tam rok temu zresztą z Jackiem właśnie i z Mateuszem też Bobrusiem mieliśmy okazję rozmawiać trochę o codzienności między innymi takich osób. Tam można się czegoś więcej dowiedzieć. Państwo tą propozycję przedstawili już na forum Rady Miasta w ratuszu kilka dni temu. Jaka była reakcja?
2: Spotkaliśmy się z bardzo pozytywną reakcją władz miasta, z deklaracją, że zostanie ten problem przemyślany, zostaną sprawdzone zasoby miasta finansowe, bo my mamy świadomość tego, że to no, nie będzie tanio, prawda? Wymaga to środków, ale jesteśmy dobrej myśli, przez to właśnie, że zostało zadeklarowane, że nasz ten problem nie zniknie gdzieś tam w czeluściach tych wszystkich dokumentów w Urzędzie Miasta, że zechcą się nad tym problemem pochylić. I myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy, wiadomo, to nie będzie szybko, bo to wszystko wymaga czasu, ale że
1: jesteśmy...
2: I budżetu, tak, dokładnie. Więc, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby powoli wypracować.
1: Propozycja jest, tutaj jakieś ruchy są wykonywane, byli Państwo w Radzie Miasta. Co dalej?
2: Ja powiem osobiście, tak, niech oni sobie tam wszystko to porozmawiają, przeliczą. Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na jakieś konsultacje, no bo na razie to wszystko było takie, wiadomo, wszystko oficjalnie na tej Radzie Miasta.
1: Pewnie i tak, wstępnie też mocno.
2: Wstępnie, tak.
0: Tylko przedstawiliśmy problem, tak, i władze obiecały się nad nim pochylić. Może zasięgną, że tak powiem, spojrzą na rozwiązania w innych miastach, może do któregoś się przychylą, a może wypracujemy jakieś wspólnie inne, nowe, lepsze.
2: Na pewno nam zależy na tym, żebyśmy my jako środowisko osób z niepełnosprawnościami uczestniczyli w tych całych pracach nad tym transportem, bo myślę, że to my najbardziej znamy te problemy i z całym szacunkiem dla urzędników czasami takie spojrzenie zza biurka nie wystarcza. Czasami trzeba właśnie podejścia, żeby posłuchać kogoś, kto się z tym zmaga, a nawet czasami, może taki też mam pomysł, żeby może zrobić taką akcję w okresie jesiennym, nie teraz, kiedy jest ciepło i przyjemnie, na taki challenge. Popchajmy ten wózek, załóżmy sobie na przykład takie słuchawki, które symulują to, że człowiek nic nie słyszy, okulary, które sprawiają, że się nic nie widzi i bądźmy przez parę chwil w sytuacji tej osoby i myślę, bo kiedyś już uczestniczyliśmy z Jackiem.
0: No ja prowadziłem warsztaty takie w Chełmie właśnie dostępności miasta i zaprosiliśmy część urzędników, część ludzi, którzy decydują o, że tak powiem, losie osób z niepełnosprawnościami. No i jak założyli co niektórzy gogle na oczy, słuchawki na uszy i musieli ten wózek popchnąć, to
2: albo
0: byli bardzo
2: sami, się przejechać na wózku,
0: byli bardzo zdziwieni.
2: Widzieliśmy miny.
0: Ile tych niedogodności jest na odcinku 100 metrów chociażby.
2: Mamy w internecie

0: Widnieje nasza petycja o transporcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ona dostępna na Facebooku Stowarzyszenia 25+, także na profilu Stowarzyszenia Zbyszko. Założyłam tą stronę, tą petycję, ponieważ padł zarzut w naszym kierunku, że na piśmie, które zostało wystosowane do Urzędu Miasta, podpisało się tylko 8 osób. W tytule pisma jest wyraźnie napisane, że w imieniu środowiska osób z niepełnosprawnościami i bardzo serdecznie proszę o podpisanie tej petycji. I taka moja prośba, żeby podpisywać się swoim imieniem i nazwiskiem, nie ukrywać tego podpisu, bo myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić, że popieramy taką akcję. I bardzo serdecznie zapraszam i proszę o te podpisy pod petycją.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że prosiłbym, jeśli można, o udostępnianie na swoich profilach, żeby ta petycja miała jak największy zasięg, żeby jak najwięcej ludzi do niej mogło dotrzeć i żeby jak najwięcej ludzi zainteresowanych tą problematyką mogło się w tej petycji podpisać.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
0: Agnieszka Filipczuk
1: i Jacek Bobruś.
2: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Gość Radia Bonton. Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
4: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Reklama. Bonton Radio.

takie oto, to nie wiem, z czymś mi się kojarzy, z takimi utworami z lat 90. może? Jakoś tak? No nie wiem. Dua Lipa Physical, to wiem, że to się dobrze kojarzy, bo to jest nowe i fajne, takie nowoczesne. Później Nelly Furtado, Sarsa, no i 14.30 to czas dla sportu z Marcinem Petrukiem. I teraz pytanie do Was. Prawdopodobnie też otrzymaliście przed chwileczką alert RCB z komunikatem o planowanym zrzucie szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Widzieliście w ogóle kiedyś te kapsułki? Bo ja nie.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Strzelcy MKS-u Dragonhelm mają za sobą udany występ w Mistrzostwach Polski, których gospodarzem był Wrocław. Rywalizacja rozegrała się z odrębną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn, ale bez podziału na kategorie wiekowe, mówi prezes klubu Jan Dąbski.
6: Konkurenci karabinu pneumatycznego KPN-60 mężczyźni, 16 miejsce Oberda Mateusz, 614,7 punktu. Jest to w kategorii młodzików rekord życiowy tego zawodnika oraz rekord województwa lubelskiego. KPN 60 kobiet, 41 miejsce Weronika Łukaszewska, 604,4, 46 Czeryna Paulina, 600,4, rekord życiowy, 53 miejsce Angulska Martyna, 578 punktów.
5: Więcej o udanym występie chełmskich strzelców w polskim czempionacie usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica są gotowi na jesienny sezon startów ulicznych. Ostatnio testowali formę m.in. w półmaratonie praskim, który zgromadził około 10 tysięcy uczestników nie tylko z Polski, mówi Paweł Zieliński.
7: Najlepiej z całej naszej czwórki by startował Krzysztof Szadura. Jego czas to godzina 21 minut i 1 sekunda i to potwierdza obecne możliwości Krzysztofa, bo startując w tym roku w półmaratonach właśnie oscyluje pomiędzy godzinę 20 a godzinę 25. Kolejny z uczestników to Marek Antonciak, godzina 28:15. Trzecim ze startujących zawodników był Ireneusz Kawryluk, godzina 46:39. I na koniec wspomnimy jeszcze o Marcinie Malinowskim, rodowity Warszawiak, który już od lat mieszkał u nas w Krasnostawie. Jego czas to godzina i 49 minut.
5: Dwaj inni reprezentanci sekcji ruchu Izbica brali natomiast udział w kolejnej edycji zmagań Castle Triathlon w Malborku. Andrzej Łoński trasę 1/8 Ironmana ukończył na 11 miejscu Open oraz drugim w kategorii wiekowej, zaś Sebastian Białobocki zdecydował się na pełen dystans, a jego pokonanie zajęło mu ponad 13 godzin.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.

Nieśmiertelny Kenny Loggins i Footloose w Radiu Bonton. Słuchajcie, przypominam wam o czymś takim jak radar grzybowy. Ja osobiście na grzyby nie lubię chodzić, nigdy nie byłam, więc tak należę do tych, bo mamy wrzesień, czyli te grzyby już się pojawiły, pojawiają się cały czas, tylko ten deszcz by się przydał. No i wracając do tego radaru grzybowego, z tego co wiem, to się nie zdradza raczej miejscówek, gdzie takie grzyby rosną, zatrzymuje się to dla siebie, a widzicie, jednak są tacy fajni ludzie, którzy udostępniają coś takiego. I wy sami możecie tam wpisać, z tego co widzę. Można dodać kolor na mapie i pokazać innym, gdzie są przysmaki takie przecudowne. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej wygooglować i śmiało na mapie oznaczać.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Uroczystości odpustowe w Bazylice spowodowały, że wyszedł na jaw kłopot części kierowców w poruszaniu się po rondzie u zbiegu lubelskiej, chrubieszowskiej i pocztowej. Kłopot, jak sygnalizują nam słuchacze, w postaci bezpośredniego skręcania z lubelskiej w pocztową, mimo że zabrania tego znak. A więc my przypominamy, że prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie takiego manewru w tym miejscu wiąże się z objechaniem ronda. Samo skrzyżowanie jest dosyć specyficzne, bo niewielkie, ale bezpieczniej dla wszystkich, jak również dla układu kierowniczego, jest stosowanie się do znaków. Tymczasem przed nami godzina 15, której nadejście oznacza na części ulic korki. A mamy tutaj na myśli Lubelską, Lwowską, Wojsłowicką, Rampę Brzeską, dojazdy do rond Zwin Idmowskiego, jak też skrzyżowanie Reformackiej z Aleją Armii Krajowej oraz wiadukt.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Reklama.

Arms w Radiu Bonton w rytmie dnia oczywiście. No i patrzcie, tutaj tak niepozornie, tutaj coś tam i mamy już godzinę 15, dokładnie 14.53. Za chwileczkę Blind Melon i No Rain, no i oczywiście wiadomości. A tam dalszy ciąg tego, co stało się na Mazowszu koło Przysuchy. Chodzi o wypadku pociągu. Będzie też niestety o cenie baryłki ropy, która przekroczyła granicę $100. O kurde, no i będzie też o niskim poziomie Wisły w Warszawie. A gdzie są dobre wiadomości? Ja nie wiem. Dobra, czekamy. Może się okaże, że jednak gdzieś tam jakaś dobra wiadomość się zagubiła, bo dobre wiadomości są tym, co nas napędza w ciągu dnia, a nie te złe. No nie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.
9: Mamy 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie, padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
10: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
12: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
10: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
13: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
10: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
14: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj Służbę Więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
10: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: W Chełmie rusza przetarg na remont XVIII-wiecznego Pałacu Biskupów. Powstanie tu Centrum Dialogu Kultura. Dawne ogrody mają zyskać nowe alejki i oświetlenie. Zaplanowano też rekonstrukcję murów. Prace wesprą fundusze unijne i budżet państwa. 56-latka z powiatu krasnostawskiego straciła 110 tysięcy złotych. Oszuści wmówili jej, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na jej dane, a pieniądze w banku są zagrożone. Kobieta wykonywała przelewy, wypłacała gotówkę i wpłacała ją za pomocą kodów BLIK. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Po wakacyjnej przerwie wracają spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Rewers Wzorzy. W poniedziałek o 11:00 seniorzy obejrzą film 500 mil o relacjach rodzinnych. Z kolei jutro o 18:00 odbędzie się seans rewersu z filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobraj.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
9: No tak, nie wiem w sumie, co mam mówić o tej pogodzie, bo jest idealna dla niektórych. Mamy 32 stopnie na termometrach, jest słonecznie, bezchmurnie, bezwietrznie. Ciśnienie atmosferyczne bardzo dobre, 1008 hektopaskali. Wieczór dzisiejszy również bardzo cieplutki, ale jutro, to co będzie jutro, to później.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Jutro będzie można oddychać. Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Maroon 5 teraz, One More Night.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam.
3: Dzień dobry, witam w kolejnym A dlaczego? Samolot leci kilka kilometrów nad ziemią i nagle silnik przestaje działać. Czy samolot od razu zaczyna spadać?

0: A teraz przechylmy dłoń lekko do góry. Nagle poczujemy, że powietrze zaczyna unosić naszą rękę. Właśnie z podobnego zjawiska korzysta skrzydło samolotu. Skrzydło ma również specjalny kształt i podczas lotu jest ustawione pod odpowiednim kątem. Kiedy samolot szybko porusza się do przodu, powietrze opływa skrzydło i zmienia swój kierunek. W efekcie na skrzydło działa siła skierowana do góry. I to właśnie nazywamy siłą nośną. I teraz mamy cztery podstawowe siły działające na samolot. Ciąg pcha go do przodu. Opór powietrza działa do tyłu. Siła nośna działa do góry i grawitacja przyciąga samolot w dół. Sporo tego. Podczas normalnego lotu silnik dostarcza ciągu, dzięki czemu samolot utrzymuje prędkość. A dzięki odpowiednio dużej prędkości powietrze przepływa wokół skrzydeł i powstaje siła nośna, a wiemy, jaki wiatr potrafi być silny. A co się dzieje, kiedy silnik zostanie wyłączony? Ciągu już nie ma, ale samolot nadal ma prędkość. Porusza się przez powietrze, więc powietrze nadal opływa jego skrzydła. Skrzydła nadal wytwarzają siłę nośną. Samolot nie może jednak lecieć w nieskończoność poziomo. Bez silnika zaczyna stopniowo tracić wysokość i właśnie wtedy szybuje. Pilot może skierować samolot lekko w dół, w ten sposób wykorzystuje część wysokości, którą już ma, żeby utrzymać odpowiednią prędkość. Dzięki temu skrzydła nadal mogą wytwarzać siłę nośną. To wszystko to cudowna fizyka. To dokładnie ta sama zasada, dzięki której lata szybowiec. Z tą różnicą, że szybowiec od początku nie ma silnika. Można więc powiedzieć, że silnik pcha samolot do przodu, ale skrzydła utrzymują go w powietrzu. Dlatego po wyłączeniu silnika samolot nie spada pionowo w dół, tylko szybuje. Oczywiście wysokość cały czas się zmniejsza, więc pilot musi znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania i właśnie dlatego piloci ćwiczą sytuacje, w których tracą napęd. Muszą wiedzieć, jak utrzymać właściwą prędkość, kierunek i bezpiecznie wylądować. Czyli samolot nie spada od razu po wyłączeniu silnika, ponieważ nadal porusza się przez powietrze, a jego skrzydła nadal wytwarzają siłę nośną. Samolot zaczyna wtedy szybować i stopniowo traci wysokość. Czyli silnik może przestać działać, ale skrzydła nadal robią swoją robotę. Pytanie wysłała do nas Luiza, lat 9 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie. Dziękujemy Ci, Luizo, bardzo. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do jutra. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R. Bonto.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

w Radiu Bon Ton. To jest utwór dla was wszystkich, dla tych, którzy nas słuchają, bo jesteście najlepsi, bo wybieracie najlepsze radio w mieście. Oczywiście. No ale słuchajcie, dzisiaj jest środa, więc żeby się zadość stało tradycji, zapraszam was na radiobonton.pl. W połowie strony macie nasz odnośnik do Facebooka. Wchodzicie, lajkujecie, robicie follow page.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Reklama.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne. Radia Bonton. Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełmscy urzędnicy ogłosili przetarg na remont i przebudowę 18-wiecznego Pałacu Biskupów. Zabytkowy obiekt położony na Górze Chełmskiej ma zostać dostosowany do nowej funkcji. Powstanie w nim Centrum Dialogu Kultur. Oprócz prac adaptacyjnych w samym budynku inwestycja obejmuje odnowienie przyległego terenu. Planowana jest rekonstrukcja 19-wiecznych murów ogrodzeniowych oraz muru oporowego. Z kolei dawne ogrody biskupie mają mieć nowe alejki spacerowe i oświetlenie. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz możliwość natrafienia na relikty podziemne, roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Projekt Restauracja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Miasta Chełm uzyskał dofinansowanie z unijnych środków oraz z budżetu państwa. Miała zabezpieczyć swoje oszczędności, a straciła 110 tysięcy. 56-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego padła ofiarą oszustwa. Do kobiety 3 września zadzwoniła osoba podająca się za pracownicę parabanku. Rozmówczyni przekonywała, że ktoś posługuje się danymi 56-latki i próbuje zaciągnąć na jej nazwisko kredyt. Chwilę później skontaktowali się z nią kolejni oszuści. Tym razem mężczyźni twierdzili, że w jej banku działa grupa osób, która przejmuje pieniądze klientów. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i chcąc zabezpieczyć oszczędności, wykonała 2 przelewy po 40 tysięcy złotych. Kolejny przelew na 20 tysięcy został już zablokowany przez bank. To jednak nie powstrzymało oszustów. Dowiedzieli się, że kobieta ma konto również w innym banku i przekonali ją, by wypłaciła stamtąd gotówkę. 56-latka pobrała z bankomatu 30 tysięcy złotych, a następnie, zgodnie z instrukcjami rozmówców, wpłaciła pieniądze we wpłatomacie, korzystając z przekazanych jej kodów BLIK. Oszuści poszli jeszcze o krok dalej. Kobieta usłyszała, że sprawa została zgłoszona policji i wkrótce skontaktował się z nią mężczyzna podający się za funkcjonariusza. Za pośrednictwem komunikatora próbował potwierdzić informacje dotyczące rzekomego postępowania. Dopiero po pewnym czasie 56-letnia kobieta zaczęła analizować całą sytuację i zorientowała się, że było to oszustwo. Następnego dnia jeden z mężczyzn ponownie próbował ją przekonać do odblokowania rachunku i kontynuowania przelewów. Tym razem kobieta nie dała się już oszukać.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
3: Po wakacjach powracają spotkania w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w kinie Zorza. Mowa tutaj zarówno o spotkaniach DKF-u, obecnego już od 15 lat w Chełmie, jak i o seansach w ramach tegorocznej nowości, jaką jest DKF Senior. Seniorzy w poniedziałek obejrzą film pod tytułem 500 mil, traktujący o relacjach rodzinnych.
4: Ogrom emocji. Film, który pokażemy, to jest bomba emocjonalna. Absolutnie tak. Film, który przedstawia rodzinę w rozpadzie, film, który przedstawia rozpadające się relacje w rodzinie, film, który wiele rzeczy w nas poruszy, uruchomi wspomnienia, uruchomi nasze wewnętrzne potrzeby. Może też spowodować, że po wyjściu z kina weźmiemy za telefon i zadzwonimy do mamy, do dziadka, do babci, bo wiemy wszyscy o tym, że to, że oni do nas nie dzwonią, nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać.
3: Mówi Piotr Stelmaszczuk z kina Zorza. Seans dla seniorów odbędzie się o 11:00. Film zostanie wyemitowany w wersji lektorskiej. Z kolei już jutro o 18:00 w ramach DKF Rewers wyświetlony zostanie film pod tytułem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. 50, a nawet 60 lat wspólnego życia. Takie jubileusze świętowano w Izbicy. Podczas uroczystości uhonorowano pary obchodzące złote i diamentowe gody. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta Polski otrzymało 15 par świętujących 50-lecie małżeństwa oraz 8, które przeżyły wspólnie 60 lat. Jubilaci otrzymali także medale zasłużone dla gminy i miasta Izbice. Listę wszystkich odznaczonych par oraz galerię zdjęć z uroczystości można znaleźć na portalu Supertydzień.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

We Are Young w Radiu Bonton w rytmie dnia. Oczywiście za chwileczkę Carla Fernandez i co jeśli? No właśnie, a co jeśli poszlibyście i oddali krew? Dostalibyście 2 dni wolnego, posiłek regeneracyjny, zwrot kosztów dojazdu, ulgę podatkową, darmowe wyniki badań. A co jeżeli oddalibyście krew w oznaczonej ilości? Zostalibyście zasłużonym, honorowym dawcą krwi. A wtedy, słuchajcie, bezpłatne leki do wysokości limitu ceny. Ja ostatnio zamiast 307 zł zapłaciłam 50 groszy. Poza kolejką lekarze specjaliści. O, kurczaki, to dużo.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Zapewne część z nas oczekuje teraz w korkach, a te mogą się utworzyć m.in. na Lubelskiej ze sprawą sygnalizacji oraz przejazdu kolejowego. Co by ten czas umilić, to garść statystyk, a właściwie prognoz wobec miłośników zbyt szybkiej jazdy. W zeszłym roku polska policja zatrzymała blisko 78 tysięcy blankietów prawa jazdy, ale specjaliści od bezpieczeństwa na naszych drogach spekulują, że w tym roku możemy zanotować znaczną poprawę. Ma to być skutkiem częściej prowadzonych kontroli, jak też zaostrzeń przepisów. Jeżeli prognozy się sprawdzą, to 2026 rok może zamknąć się wynikiem niecałych 30 tysięcy kierowców, którzy pożegnają się z przysłowiowymi lejcami na co najmniej 3 miesiące. Pozostaje nam trzymać kciuki, żeby to pozytywne spojrzenie w przyszłość stało się faktem.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

i How Long w Radiu Bonton w rytmie dnia. Już 16 przed nami, więc lecicie już do domów. Fajnie wam, ja jeszcze jestem z wami godzinę tutaj na antenie. To w Louis How Long jest z serialu Euphoria. Mamy dwa sezony w tym momencie. Pierwszy był taki jeszcze lajtowy. Tam byli w szkole i w ogóle, ale ten drugi, no to już jest bardzo, bardzo grubo, jakbym mogła tak powiedzieć. Także jeżeli oglądacie, to wiecie, o co mi chodzi. Teraz Fine Young Cannibals i She Drive Me Crazy. No i za chwileczkę wiadomości. Także zostańcie z nami koniecznie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Reklama.
6: Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bon Ton.
7: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
8: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
7: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
9: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
7: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
10: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podjmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji, nie wykluczamy jej.
7: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom za zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
11: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
7: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
13: Z prawdziwą panią z Anglii.
6: No i mamy najcieplejszy moment dnia. W tym momencie na temperaturach, na termometrach 32 stopnie aż. Jest pięknie, słonecznie, oczywiście wiatru prawie nie ma. Ciśnienie atmosferyczne w sam raz 1008 hektopaskali.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
13: Z prawdziwą panią z Anglii.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
15: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: No i zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Witam Was serdecznie. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia, w głośnikach Sana i Miłość jest ślepa.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR, autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory.

0: Ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama.
9: Bon Ton Radio.

chwileczkę Sarsa, czy będziemy się pamiętać, Kira Sauer, no i sport z Marcinem Petrukiem o 16.30. Już na pewno wiecie, co się stało w Sokolnikach Suchych. Katastrofa kolejowa. Pociąg wjechał w ciężarówkę, bo ta nie zatrzymała się, kiedy powinna. Tutaj premier zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów, ale mi się wydaje, że zaostrzenie przepisów nic nie pomoże, jeżeli my sami, kierowcy, nie będziemy przestrzegali tego, żeby się zatrzymać, bo w sumie strzeżonego Pan Bóg strzeże, jest takie starosłowiańskie powiedzenie, więc przed torami zawsze się zatrzymujmy, spójrzmy, rozejrzyjmy się, żeby dojechać do domu lub pracy szczęśliwie.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
0: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W piątek siatkarze HKS-u Chełm rozegrają pierwszy mecz kontrolny, rozpoczynając kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
8: Przeciwnikiem w tym pierwszym meczu kontrolnym będzie zespół z Sędziszowa Małopolskiego. Jest to Beniaminek pierwszej ligi, więc myślę, że jak na pierwszy sparing to bardzo odpowiedni rywal.
7: We wrześniu i w pierwszej połowie października siatkarze HKS-u Chełm mają zaplanowane kolejne mecze kontrolne, między innymi z AZS-em Olsztyn, a także jedną drużyną z zagranicy. Wczoraj natomiast rozpoczęli czwarty tydzień przygotowań, nadal trenując w siłowni i w hali, jak również na stadionie Chełmianki. Pozostajemy w biało-zielonych barwach, ale przenosimy się w szeregi drugiego zespołu Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Pawła Fornala trenuje do następnego spotkania i wyciąga wnioski z poprzedniego, w którym 1-3 uległa Frasati Fejsłowice.
9: Myślę, że całe spotkanie było dość wyrównane. Na pewno szkoda sytuacji bramkowych, czy to w pierwszej, czy to w drugiej połowie, które stworzyliśmy, bo naprawdę ich było sporo. Natomiast przeciwnik był konkretny w polu karnym i przede wszystkim skuteczny, co jest najważniejsze w końcowym rozrachunku, także wygrywa zasłużenie. Dla nas to jest lekcja, bardzo dobra lekcja, z której na pewno wyciągniemy jakieś wnioski.
7: Mówił szkoleniowiec z drugiej drużyny Chełmianki. W następnym okręgowym meczu biało-zieloni podejmą u siebie granicę Dorohusk. Trenerzy chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori po raz kolejny podnosili swoje sportowe kwalifikacje. Troje z nich, czyli sensei Bartłomiej Zakrzewski, senpai Marzena Ładka oraz senpai Aleksandra Osolińska, wzięli udział w następnej edycji weekendu z kata organizowanego w Węgorzewie przez białostocki klub karate Kyokushin Kanku.
10: Około 50 karateka doskonaliło swój warsztat układów kata. Głównym instruktorem prowadzącym to szkolenie był Shihan Andrzej Kruk z jarosławskiego klubu karate Kyokushin, który szkolił wyższe stopnie. Ja natomiast miałem przyjemność zająć się pozostało grupu ćwiczących do trzeciego Q włącznie. Seminarium było poświęcone omówieniu w szczegółach wszystkich obowiązujących układów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczegóły w postaci dokładnego wykonywania technik, sposobu poprawnego poruszania się oraz japońskich nazw. Omówione zostały również zasady sędziowania kata na zawodach.
7: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. Pierwszy start nowego sezonu czeka natomiast karateków chełmskiej Satori 19 września, a będzie nim ogólnopolski turniej w Supraślu. Wrzesień bardzo aktywnie rozpoczęli reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica, testując jednocześnie formę przed sezonem startów ulicznych. Jednym z wydarzeń, w których brali udział, był półmaraton praski, który zgromadził około 10 tysięcy uczestników, mówi Paweł Zieliński.
11: Najlepiej z całej naszej czwórki wystartował Krzysztof Szadura. Jego czas to godzina 21 minut
0: jedna sekunda i to potwierdza obecne możliwości Krzysztofa, bo startując w tym roku półmaratona właśnie oscyluje pomiędzy godzinę 20 a godzinę 25. Kolejny z uczestników to Marek Antonczak, godzina 28 i 15 sekund. Trzecim ze startujących zawodników był Ireneusz Kawryluk, godzina 46:39. I na koniec wspomnimy jeszcze o Marcinie Malinowskim, rodowity Warszawia, który już od lat mieszka u nas w Krasnym Stawie. Jego czas to godzina i 49 minut.
7: Dwaj inni reprezentanci sekcji ruchu Izbica brali natomiast udział w kolejnej edycji zmagań Castle Triathlon w Malborku. Andrzej Łoiński trasę 1/8 Ironmana ukończył na 11 miejscu Open oraz drugim w kategorii wiekowej, zaś Sebastian Białobocki zdecydował się na pełen dystans, a jego pokonanie zajęło mu ponad 13 godzin. Kolejny start i kolejne dobre występy strzelców MKS-u Dragon Helm. Reprezentacja klubu ma za sobą start w Mistrzostwach Polski we Wrocławiu. Zmagania odbywały się bez podziału na kategorie wiekowe, ale z odrębną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
11: Konkurenci karabinu pneumatycznego KPN 60 mężczyźni, 16 miejsce Oberda Mateusz, 614,7 punktu. Jest to w kategorii młodzików rekord życiowy tego zawodnika oraz rekord województwa lubelskiego. KPN 60 kobiet, 41 miejsce Weronika Łukaszewska, 604,4, 46 Czeryna Paulina, 600,4, rekord życiowy. 53 miejsce Angulska Martyna, 578 punktów.
7: Więcej o rezultatach uzyskanych przez strzelców chełmskiego Dragona powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. W rytmie.

Kiedyś usłyszałam, że środa to taki mały piątek. No i nic dziwnego przy takich rytmach. Kto by tam czekał na piątek? Vice, Miss Lee, Close Your Eyes, za chwileczkę Kygo i Max McKnown, Take Me Back, no i Witamina FM, na którą serdecznie zapraszam. Ja przypominam, że już powolutku zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale to nic, bo słyszymy się w piątek i wtedy otworzę weekend z przytupem. A co? Mamy, niech mamy.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powracamy do sprawy ustawy Lex Szarlatan, która decyzją prezydenta Karola Nawrockiego wylądowała w Trybunale Konstytucyjnym. Janek Zieliński, zapraszam. Prace nad kształtem ustawy przeciwdziałającej szarlatanom i pseudomedycynie trwały około roku. Dokument potocznie zwany Lex Szarlatan miał nadać Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe uprawnienia, które miały chronić pacjentów przed usługami, które ze zdrowiem mają niewiele wspólnego. Dzięki temu RPP mógłby ukarać przykładowo celebrytę reklamującego wątpliwe specyfiki na Bloombago czy lekarza praktykującego bez obecności w rejestrze i bez uprawnień. Dokładniej określono pseudomedyczną praktykę jako, tu cytat, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, koniec cytatu. Definicja jednak nie obejmowała takich działań jak pierwsza pomoc, co było rezultatem wniesionych uwag od różnych podmiotów przez firmy medyczne czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt przeszedł przez parlament po długich konsultacjach ze wspomnianymi stronami oraz po ustaleniu budżetu z ministrem finansów i trafił na biurko prezydenta, który w trybie prewencyjnej kontroli wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Brak podpisu pod ustawą prezydent Karol Nawrocki argumentował kilkoma czynnikami. Po pierwsze, w jego ocenie definicja była za szeroka, co zdaniem prezydenta mogło doprowadzić do podciągnięcia zielarzy i dietetyków pod grupę szarlatanów, z którymi prawo powinno docelowo walczyć. Ponadto prezydent wyrażał wątpliwości wobec trybu karania praktyk, który jego zdaniem nie gwarantował sprawiedliwego procesu, a o całości miał jednoosobowo decydować urzędnik. Przypomnijmy, wedle zapisów ustawy odpowiedzialność miała mieć charakter administracyjny, czyli wymierzana przez urzędy, a kara mogła wynieść nawet 1 000 000 zł. Uwagi do tego trybu miała m.in. Naczelna Izba Lekarska, której zdaniem powinno się podciągnąć szarlatanów do odpowiedzialności karnej. Jednak Ministerstwo Zdrowia argumentowało z wybór ścieżki administracyjnej szybkim wymierzeniem kary, co w sądach bywa problematyczne. Finalnie prezydent Nawrocki zapowiedział złożenie własnego projektu przeciwdziałającego pseudomedycznym praktykom. W mojej ocenie najważniejsze tutaj jest dobro pacjentów. Stan faktyczny jest taki, że Rzecznik Praw Pacjenta nie ma obiecanych instrumentów do szerszej ochrony pacjentów przed wątpliwymi usługami. Nie chcę tutaj wchodzić w spory polityczne, jednak uważam, że pacjenci nie korzystają na trwających kłótniach między rządzącymi, a te wpływają na nas wszystkich, od Hełma na Hel. I tym akcentem dzisiaj zakończę. Życzę wam oczywiście dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
0: Reklama. Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Hełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Hełm Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Bon.

Lady Gaga, Abracadabra, nie ma i znikam, tak jest. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin, było jak zwykle bardzo, bardzo szybko. Mam dla Was jeszcze szybką wiadomość, tutaj wierzchowiska drugie, był wypadek z udziałem prawdopodobnie busa i motocyklisty. W kierunku Chełma droga jest zablokowana, czyli z Lublina w kierunku Piask, Chełma droga zablokowana. Jeżeli się wybieracie się z Lublina do Chełma i nie słyszycie, to omijajcie jakoś, chociaż z tego co widzę, omijać to będzie ciężko. No dobra, życzę Wam szerokości, pomyślności, wszystkiego co najlepszego, co sobie wymarzycie i słyszymy się w piątek dokładnie. No to co, pa!

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pani

0: i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Bo Radio i wszystko gra.

0: premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
1: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób. W tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
0: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormuz, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 zł, a diesel o 36 groszy do 8,75 zł. Ponad 1 000 000 zł kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
0: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
4: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
5: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
6: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
7: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
6: Tak.
7: Są jakieś zwroty?
6: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
0: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Potrącenie rowerzystki w Chełmie. 70-latka została potrącona przez kierującą Skodą na oznakowanym przejeździe dla rowerów. Kobieta trafiła do szpitala, ale po badaniach wróciła do domu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Nie jechali na akcję, ale gdy zobaczyli wypadek w Podkrasnem, natychmiast ruszyli z pomocą druhowie Karol Kalita i Radosław Pomianowski. Z OSP i Zbica zabezpieczyli miejsce, wyciągali rannych z rozbitych pojazdów i udzielali pierwszej pomocy. Ich postawa pokazuje, że strażakiem jest się zawsze, nie tylko podczas służby. O czym więcej w wiadomościach lokalnych o 17.30. W nich także o sporze o promocję rejowca fabrycznego w mediach społecznościowych. Temat poruszyła jedna z radnych, pytając o koszty i sposób przygotowywania miejskich materiałów.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
12: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i pochmurno. W pozostałych regionach jeszcze sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu do 31 na Podkarpaciu. Jutro już w całym kraju chłodniej.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Środa, 9 września, Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1941. 9 września urodził się Otis Redding, absolutny gigant muzyki soul, uznawany za jednego z najważniejszych wokalistów w historii, twórca nieśmiertelnego klasyka Sitting on the Dock of the Bay. Przenieśmy się do roku 1946. Swoje 80. urodziny obchodzi dzisiaj Bruce Johnston, wokalista, kompozytor i wieloletni członek legendarnej formacji The Beach Boys, odpowiedzialny m.in. za napisanie hitu I Ride the Song. W kalendarzu zapisujemy rok 1952. 9 września na świat przyszedł Dave Stewart, wybitny brytyjski muzyk, kompozytor, który stworzył niezapomniany popowy duet Eurythmics u boku Annie Lennox. Zaglądamy do roku 1971. Dokładnie 55 lat temu ukazał się kultowy album Imagine Johna Lennona, zawierający jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek europejskich list przebojów. Przenieśmy się o 30 lat wstecz. Włoski projekt Eurodance Gala wydał swój nieśmiertelny klubowo-radiowy klasyk Freed from Desire. Charakterystyczny, hipnotyzujący refren, potężny rytm i niesamowity ładunek energii.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy.

0: systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Potrącenie rowerzystki w Chełmie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na oznakowanym przejeździe dla rowerów. 70-letnia kobieta została potrącona przez kierującą Skodą. Rowerzystka trafiła do szpitala, ale po badaniach została zwolniona do domu. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca samochodem zatrzymała się przed rondem, a kiedy ruszyła na przejazd dla rowerów, z boku wjechała 70-latka. Doszło do potrącenia. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia i przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i użytkowników jednośladów właśnie w rejonie przejazdów. Nie jechali na akcję, po prostu znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, a gdy zobaczyli groźny wypadek, natychmiast ruszyli z pomocą. Druh Karol Kalita, naczelnik OSP Izbice oraz druh Radosław Pomianowski, członek zarządu tej jednostki, trafili na zdarzenie w Podkrasnem w gminie Stary Zamość. Druhowie, jadąc trasą, zauważyli rozbite pojazdy i osoby potrzebujące pomocy. Nie czekali bezczynnie na przyjazd służb, zabezpieczyli miejsce wypadku i przystąpili do działania. Strażacy wyciągali rannych z rozbitych pojazdów i udzielali im pierwszej pomocy jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Dzięki doświadczeniu i wyszkoleniu mogli od razu zareagować w sytuacji zagrożenia. Druh Karol Kalita na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, gdzie jest kapitanem. Druh Radosław Pomianowski jest natomiast członkiem zarządu OSP KSRG Izbica. Jednostka podkreśla, że ich zachowanie jest przykładem tego, iż strażakiem nie jest się wyłącznie podczas służby czy po ogłoszeniu alarmu. W sytuacji zagrożenia liczą się przede wszystkim szybka reakcja, opanowanie i gotowość do niesienia pomocy.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W Rajowcu Fabrycznym pytanie o promocję miasta stało się zarzewiem sporu między radną a burmistrzem. Radna Henryka Wiśniewska złożyła interpelację, w której domaga się szczegółowych informacji na temat kosztów i metod prowadzenia miejskiej promocji. Pyta o to, kto przygotowuje materiały audiowizualne, na czyje polecenia powstaje. mają oraz czy do ich produkcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt należący do miasta. Burmistrz Gabriel Adamiec, odpowiadając na te pytania w trybie dostępu do informacji publicznej, wyjaśnił, że promocja gminy jest jej zadaniem własnym. Poinformował, że za materiały wideo odpowiada pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury Dworek, którego zatrudnienie jest współfinansowane ze środków rynku pracy. Co istotne, włodarz przyznał, że przy realizacji nagrań często wykorzystywany jest prywatny sprzęt pracownika, co pozwoliło miastu uniknąć kosztownych zakupów profesjonalnego wyposażenia. W odpowiedzi burmistrza pojawiła się też zawrotna kwota, blisko 600 tysięcy złotych. Nie są to jednak pieniądze wydane z budżetu, lecz szacunkowa wartość rynkowa prac, takich jak cyfryzacja archiwów czy budowa portalu mapowego, które wykonano własnymi zasobami, zamiast zlecać je zewnętrznym firmom. Kontrowersje budzi również status profili w mediach społecznościowych. Chociaż burmistrz aktywnie informuje o sprawach miasta na swoim prywatnym profilu, podkreśla, że nie jest to oficjalny kanał urzędu, a jedynie narzędzie o dużym zasięgu. Kwestia jasnego oddzielenia komunikacji urzędowej od osobistej pozostaje jednak otwarta. Jutro w Centrum Kultury w Siennicy Różanej o 17 odbędzie się wernisaż prac Stowarzyszenia Twórców Kultury Paleta z Kresnego Stawu.
0: Wystawa Inspiracje Światłem to prace kilkunastu artystów, prace o bardzo różnorodnych i tematykach, i wykonane w różnorodnych technikach, i prezentujące indywidualną wrażliwość każdego z twórców.
8: Mówi Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Muzyczną częścią wydarzenia będzie recital Aleksandry Buczek. To wokalistka, autorka tekstów i trenerka wokalna. Jest laureatką licznych festiwali. Podczas koncertu publiczność usłyszy autorski materiał zapowiadający solowy etap kariery wokalistki.
9: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Dzień dobry w kolejnej planecie w 5 minut. Kontynuujemy cykl fenologiczny. I teraz wrzesień, który już mamy, ma swoje bardzo charakterystyczne dźwięki. Szelest liści, pierwsze chłodniejsze poranki i ten znajomy stuk pod nogami, kiedy z drzewa spada kasztan. Bo zanim na dobre zobaczymy jesienne kolory, przyroda zaczyna już przygotowywać swój zapas na kolejne miesiące. A jednym z najważniejszych sygnałów tego procesu są właśnie dojrzewające owoce i nasiona. Weźmy leszczynę, moja ulubiona. Jej orzechy zaczynają dojrzewać pod koniec lata i we wrześniu. Najpierw są zielone, potem zmieniają kolora. Kiedy są już dojrzałe, mogą wypaść z okrywy i trafić prosto na ziemię. I tutaj zaczyna się bardzo ważna część całej historii. Orzech nie jest dla drzewa przekąską. To jego sposób na przetrwanie kolejnego pokolenia oczywiście. W środku znajduje się nasiono, z którego, jeśli warunki będą odpowiednie, może kiedyś wyrosnąć nowa leszczyna, czyli coś, co dla nas wygląda jak zwykły orzech. Z punktu widzenia drzewa jest właściwie małym pakietem startowym dla przyszłej rośliny. Ale leszczyna nie jest jedyna. We wrześniu dojrzewają także kasztany, a właściwie nasiona kasztanówce. I tu mała ciekawostka. To, co nazywamy kasztanem, nie jest owocem. Owocem jest zielona kolczasta okrywa, która pęka, kiedy nasiona są już dojrzałe. A te błyszczące brązowe kulki, które dzieci zbierają jesienią do kieszeni, to właśnie nasiona. Przyroda ma więc własny system pakowania. Najpierw zielona kolczasta osłona, potem błyszczący produkt w środku i na końcu zrzut całego towaru na ziemię. I tu przypominam rodzicom, za chwilę nastanie czas, kiedy o 22:00 usłyszymy z pokoju: mamo, potrzebuję na jutro kasztany. No tak. Wracamy do tematu. Z punktu widzenia fenologii takie momenty są bardzo ważne. Naukowcy obserwują, kiedy pojawiają się dojrzałe owoce, kiedy nasiona zaczynają spadać i kiedy rośliny kończą kolejne etapy swojego cyklu, a potem porównują te daty z poprzednimi latami. Bo jeśli jesień przychodzi wcześniej albo później, drzewa też mogą reagować. Dojrzewanie może przesunąć się w czasie, podobnie jak kwitnienie czy rozwój liści. To kolejna strona tego przyrodniczego kalendarza, o którym mówię od poniedziałku. I znowu, nie trzeba szukać daleko. W Chełmie wystarczy spacer po parku, alejce z kasztanowcami czy terenach zielonych, żeby zobaczyć, że sezon powoli się zmienia. Możemy sprawdzić, czy pod drzewami pojawiają się pierwsze kasztany. My mamy tutaj u siebie na parkingu taki jeden wielki, ogromny, no i takie malutkie kasztaniki już były, powiem wam, z miesiąc temu. Możemy zajrzeć na leszczynę. Możemy też zwrócić uwagę na to, co dzieje się z innymi owocami i nasionami. I nagle zwykły spacer zmienia się w małą obserwację naukową, bo jesień nie zaczyna się wtedy, kiedy spada pierwszy liść. Zaczyna się znacznie wcześniej. Przyroda przygotowuje ją krok po kroku. A kiedy następnym razem znajdziecie pod drzewem kasztana, możecie spojrzeć na niego trochę inaczej. To nie tylko materiał na ludzika z wykałaczek. To nasiono, które właśnie zakończyło swoją podróż z drzewa na ziemię. A dla przyrody oznacza to jedno. Kolejny etap sezonu został odhaczony. Jutro pójdziemy jeszcze dalej w stronę czerwieni, czerni i ptasich stołówek. Sprawdzimy, dlaczego dojrzewająca jarzębina i czarny bez są dla przyrody znakiem, że jesień naprawdę się rozkręca. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
1: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
0: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
2: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
0: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
3: No, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
0: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
4: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
0: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
5: We need an European budget.
0: Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo.
5: The budget must continue to support our agriculture.
0: Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pladze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS-u.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 5-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o 3:30 nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wenzheng z Janą Rybakiną. Po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18:45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Vikingiem Stavanger. O 21:00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: No na pewno jedziemy w roli faworyta i to takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu. Nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no, dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
7: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.
0: Jutro już właściwie nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni, być może w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym około 18-19. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na wschodzie Polski może też padać. Deszcz możliwy też nad morzem.
9: Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.
1: Bonton Radio. Po godzinach. Seconds from

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W całym kraju w sobotę odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Osoby, które nie zdążyły wziąć udziału w wydarzeniu, mają jeszcze szansę nadrobić zaległości. We Włodawie akcja odbędzie się w piątek. O szczegółach opowiada.
3: Dzień dobry, z tej strony Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Włodawska odsłona Narodowego Czytania odbędzie się w piątek, 11 września. Zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 12 do Biblioteki Głównej przy ulicy Przychodniej 13. Jeżeli chodzi o sam program, to fragmenty wielkiej improwizacji przeczyta lubelski aktor, pan Bogusław Byrski, który wspólnie z panią Barbarą Szerwiło stworzą spektakl improwizowany na żywo w nawiązaniu właśnie do Dziadów. Dziady i nie tylko, nieoczywisty, obrzędowy spektakl improwizowany. A jeżeli chodzi o czytanie, skupimy się na drugiej części Dziadów oraz na scenie 9 zatytułowanej Noc Duchów. Będą duchy, będą gusła, będą zmory i będzie tajemnica.
2: Akcja Narodowego Czytania już od 2012 roku się odbywa, a u Państwa w instytucji od jak dawna?
3: To jest 15. edycja i my tutaj, jeżeli chodzi o Narodowe Czytanie, od kiedy przyjęto tę formułę otwartą, że czyta cała Polska, jesteśmy od początku. Także to już nasza biblioteczna tradycja.
2: A przed nami podcast Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Bliżej Kultury, tradycje i smaki regionu. Do rozmowy o tradycyjnej kuchni zaprosiłam dzisiaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kobiety z Pasją w Jagodnem w gminie Chełm. Panią Edytę Ostapińską, przewodniczącą koła.
5: Dzień dobry.
4: I panią Agnieszkę Stolarczyk.
6: Dzień dobry.
4: Drogie panie, wasze koło nie istnieje długo, bo od około 2 lat. Ale wasza działalność jest już dobrze znana nie tylko w gminie, ale także w powiecie. Z tego co wiem, jesteście też nominowane do tytułu Zasłużony dla powiatu chełmskiego i macie na swoim koncie wiele osiągnięć kulinarnych.
5: Tak, faktycznie. Funkcjonujemy od stycznia 2024 roku i taką swoją całą działalność skupiłyśmy na naszej integracji, integracji mieszkańców Jagodnego i Sajczyc, bo takich członków też mamy z innej miejscowości. Nie tańczymy, nie śpiewamy, ale oddałyśmy się całym sercem tej właśnie tradycji, tej kulturze kulinarnej, którą naprawdę pielęgnujemy. Staramy się uczestniczyć w wielu konkursach, wydarzeniach, inwentach. Gotowałyśmy różne z Mateuszem Gesslerem. Uczestniczyłyśmy w konkursie z panią Ewą Wachowicz. I zdobywamy liczne nagrody. Ostatni konkurs, w którym uczestniczyłyśmy, był to konkurs Polska Smakuje. Jest to kontynuacja konkursu Bitwy Regionów. W pierwszym etapie konkursu Sienicy Różanej zdobyłyśmy pierwsze miejsce. W drugim etapie wojewódzkim drugie miejsce.
4: A jaką potrawą zauroczyłyście jurorów w tym konkursie?
7: Przygotowałyśmy starego przepisu z notatnika babci, tak nazwijmy, pierogi pieczone z kaszą jęczmienną, ziemniakami i okrasą z cebulki i boczku. Taki stary, zapomniany przepis, który tak naprawdę odtworzyłyśmy własnymi siłami z pamięci smaku, trochę z opowieści starszych pokoleń, babć, ciotek, nawet osób zupełnie obcych nam, które nas wspomagały w tym, z racji tego, że chcemy ten produkt wpisać do rejestru produktów regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Lubelszczyzny. Postarałyśmy się odtworzyć to i pojechałyśmy z tym na konkurs tak naprawdę na biegu, a okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo tak naprawdę nic bardziej regionalnego u nas nie będzie.
4: Nasi słuchacze bardzo lubią czerpać z wiedzy gospodyń wiejskich, które są, co tu ukrywać, mistrzyniami w gotowaniu. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie nas z przepisem na wasze popisowe danie.
7: Przepis jest bardzo prosty. Tu nie można się pogubić. Przygotowujemy ciasto drożdżowe, takie bardzo podstawowe. Nie ma nic w tym dziwnego, nowego. Drożdże, cukier, mąka, jajko, sól, olej. Później farsz to są tylko ziemniaki, kasza i zwykłe skwareczki. Boczek, cebulka, słoninka, sól, pieprz. Jedyny zaskakujący element dla współczesnych gospodyń to jest to, że gotujemy ziemniaki, a kasza jest zaparzona w ziemniakach. Nie jest gotowana osobno, tylko wszystko w jednym garnku. I wrzucamy wszystko do ugotowanych ziemniaków, doprawiamy i trzeba zostawić. I to jest tyle. Także przepis jest bardzo prosty. Do ciasta drożdżowego wkładamy farsz, zostawiamy na chwilkę, smarujemy jajkiem, pieczemy i gotowe.
4: Mówi pani, wkładamy farsz do ciasta drożdżowego, ale to ciasto drożdżowe formujemy w bułeczki czy może jakieś inne kształty?
7: To są takie owalne bułeczki, takie troszkę jajkowate można by powiedzieć, nie zupełnie okrągłe. Dosyć dużo tego farszu, bo to środek ten jest najważniejszy w tym wszystkim. Na konkursie zaprezentowałyśmy te bułki w formie klasycznej upieczonej, jak również jako dodatek można je podsmażyć z dwóch stron, przekroić na pół, podsmażyć z dwóch stron na złoty kolor. Do tego zaproponowałyśmy śmietanę z pesto pietruszkowym i osobno jeszcze skwareczki tak do maczania, a w kubeczku nasze zsiadłe mleko. Bardzo proste, bardzo tradycyjne, coś co kiedyś było codziennością, dzisiaj okazuje się, że jest towarem luksusowym.
4: Byłyście panie, no o włos dosłownie od zdobycia pierwszego miejsca. Czy wiecie, co zaważyło, że jednak tego pierwszego miejsca nie macie?
5: Uważamy, że chyba brak tych naszych tradycyjnych strojów, takich nawiązujących do ludowości, tak, do tej tradycyjności. Mamy przygotowane dla siebie stroje takie typowo dla kół wiejskich, czy fartuszek, opaska, ale no jednak chyba nie doczekałyśmy się jeszcze jakiegoś takiego wzoru, który by pasował i którym mogłybyśmy reprezentować tutaj naszą społeczność.
7: Potrzebujemy znaleźć kogoś, kto by spersonalizował dla nas ten wzór tego stroju ludowego. Bo jesteśmy nowoczesnymi kobietami z koła gospodyń wiejskich. Musimy znaleźć swoją drogę w tym stroju. Może akurat ktoś ze słuchaczy by nas wspomógł tym, czy dobrym słowem, czy poleceniem jakiegoś zakładu krawieckiego, podpowiedział, jaki to ma być wzór, bo bardzo dużo danych dotyczących strojów ludowych z naszej ziemi, tutaj okolicznej chełmskiej czy lubelskiej, no jednak przepadło. I te stroje są takie bardzo ogólne, a nam zależy na tym, żeby to było takie personalizowane, pasowało do nas, do charyzmy koła, do przebojowości członkiń, żebyśmy się dobrze w tym czuły i godnie reprezentowały naszą miejscowość i mogły działać w tych strojach przez wiele, wiele sezonów.
4: Wspomniały panie, że zajmujecie się głównie kulinariami. Próbujecie ocalić od zapomnienia dawne regionalne potrawy, przypominacie przepisy naszych babci. Do jakich potraw macie szczególny sentyment? Jakie wam wyjątkowo smakują?
5: Przedstawiamy głównie te nasze bułki drożdżowe, tradycyjne, z nadzieniem z kaszy jęczmiennej ziemniakami. Również bułki dawnych przepisów naszych babciotek, tak jak koleżanka mówiła, z fasolą i makiem. To jest również zapomniane. Bardzo smaczny farsz do bułek drożdżowych. Ponadto uczestniczyłyśmy w kilku konkursach, gdzie prezentowałyśmy tarciocha, inaczej zwanego babką ziemniaczaną, jak i gryczaka. To są stare również przepisy, które kiedyś były bardzo często stosowane w gospodarstwach domowych. No niestety teraz rzadziej się je przygotowuje. Są to bardzo smaczne potrawy, zarówno z sosem grzybowym, jak i gulaszowym, z dodatkiem śmietany lub jakimś duszonych warzyw.
4: Mamy teraz modę na dania dietetyczne, a w waszej kuchni dużo jest ziemniaków, tłuszczu zwierzęcego i kasz. Te dawne potrawy na pewno są smaczne, ale czy na pewno są też zdrowe?
7: W naszym wydaniu kasza nie jest dietetyczna, niestety, musimy przyznać, bo czy do bułek, czy do na przykład tarciocha, czy gryczaka, jednak my jesteśmy stara szkoła, kasza lubi tłuszcz. I to tak trochę idzie w parze, więc u nas ta kasza nie jest taka zupełnie dietetyczna, ale za to jest smaczna, syta. I tak jak pani powiedziała, to są produkty, które można kupić wszędzie, a nawet bardzo dobre jakościowo u nas na ryneczku warzywnym. Także śmiało można kupować, my się zaopatrujemy, bo jednak mamy sprawdzonych dostawców, często mamy swoje produkty, no ale no, nie wszystko jesteśmy w stanie wyhodować, więc szukamy zawsze takich dostawców, którzy mają sprawdzony towar, smaczny, zdrowy, bez ulepszaczy. Bo na tym bazujemy, na tym bazuje nasze koło, na rzeczach naturalnych, nie marketowych, najlepiej z ogródka.
4: To proszę przybliżyć naszym słuchaczom teraz tajniki przygotowywania gryczaka.
5: Gryczak to bardzo prosta potrawa, tak? To jest kasza gryczana, ziemniaki, ser, właśnie okraszone boczkiem, cebulką. Trzeba zagnieść je z jajeczkiem, formować w blaszce placek, tak jak biszkopt. Piecze się, później on ostyga i można kroić go na plastry i przysmażać. Jest najlepszy taki smażony, trochę już ostudzony, później odsmażony, nawet nie od razu po przygotowaniu. Podobnie tak i babka ziemniaczana. Są to ziemniaki tarte, również okraszone z mąką, z ziemniakami, no tylko tymi tartymi i dodatkami, również upieczone, tak jakby to by się piekło placki ziemniaczane, tylko forma jest taka, że albo w keksówkach, albo w dużej blaszce. Ostygnie, smażymy jego, jest to bardzo dobre. No wracamy do tych przepisów z tego względu, że Lubelszczyzna, Chełmszczyzna były to regiony bardzo biedne. Ludność nasza no często żyła z tego, co wyrosło w ogrodzie, co sami wyhodowali, jakieś kurki, kaczki i tych wszystkich roślin, które były gdzieś w zasięgu ręki i z tego przygotowywano. Nawet te okraszania, co my dzisiaj takie upiększamy, te nasze potrawy, to często nie były stosowane. A na co dzień często ta nasza nawet bułka to była tylko kasza i ziemniaki, bez tej oprawy takiej mięsnej, tej w słoninkę czy w skwarki.
4: Drogie panie, bardzo dziękuję za te cenne wskazówki, za to dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi były dzisiaj panie Edyta Ostapińska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jagodnem i pani Agnieszka Stolarczyk. Dziękuję panią bardzo.
6: Dziękujemy.
8: Dziękujemy.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Reklama. Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, dobry duch zdrowego śniadania.
9: Reklama.
14: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Hit Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś odkurzamy utwór, który nie jest po prostu piosenką. To jest instytucja. To jest hymn wszystkich zakochanych i absolutny rekordzista list przebojów. Jeśli myślicie, że dzisiejsze hity długo utrzymują się na szczycie, to posłuchajcie tego. Rok 1991. Bryan Adams wydaje balladę, która na brytyjskiej liście przebojów okupuje pierwsze miejsce przez, uwaga, 16 tygodni z rzędu. To rekord, którego do dziś nikt nie pobił. Ten utwór to oczywiście motyw przewodni z filmu Robin Hood, Książę Złodziei z Kevinem Costnerem. Ale czy wiecie, że niewiele brakowało, a w ogóle byśmy go nie usłyszeli w takiej formie? Producenci filmu chcieli, aby piosenka była utrzymana w klimacie epoki z instrumentami z czasów Robin Hooda. Bryan Adams i legendarny producent Mutt Lange powiedzieli jednak nie. Postawili na nowoczesne, rockowe brzmienie, potężne bębny i tę charakterystyczną chrypkę Bryana. Studio filmowe było przerażone. Myśleli, że to nie pasuje do lasu Sherwood. Jak bardzo się mylili, pokazały miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Ciekawostką jest fakt, że Bryan Adams napisał tekst do tej piosenki w zaledwie 45 minut. Razem z Langem i kompozytorem Michaelem Kamenem usiedli w studiu i po prostu poczuli tę chemię. To dowód na to, że największe arcydzieła często powstają pod wpływem czystej, błyskawicznej inspiracji. Muzycznie to majstersztyk budowania napięcia od delikatnego pianina na początku przez narastającą sekcję rytmiczną, aż po jedną z najbardziej rozpoznawalnych solówek gitarowych w historii rocka. Piosenka zdobyła nagrodę Grammy, była nominowana do Oscara i stała się pierwszym tańcem na tysiącach wesel. Mimo upływu ponad 30 lat ten utwór nie stracił nic ze swojej siły. To esencja poświęcenia dla drugiej osoby. Wszystko, co robię, robię dla ciebie. Szykujcie chusteczki, podgłoście odbiorniki i dajcie się porwać tej fali wspomnień. Kanadyjski król ballad w swojej szczytowej formie. W Radiu Bon Ton specjalnie dla was Bryan Adams i Everything I Do it for you.

0: Reklama.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Ponton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
6: 104,9

0: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
1: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
2: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
0: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izraeli i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
3: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeński Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
0: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
4: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
0: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
5: Rywalami Polaków w Sofii, oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii, będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście
0: mieście pod nazwą Industria właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Luzern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20.45 zagra na wyjeździe z Nund. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu WLT Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etapę w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Gallem. Jutro zachmurzenie częściowe z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie Polski, i z opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie. A temperatura już właściwie nigdzie nie przekroczy 20 stopni. Najcieplej jeszcze na południu około 20. W pozostałej części kraju raczej tak do 18.
7: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj,

0: przyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Jest 19.30. W najbliższy piątek w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się kolejna edycja Dnia Organizacji Pozarządowych. Celem tego wydarzenia jest zapoznanie młodszego pokolenia mieszkańców, przede wszystkim uczniów, z zasadami działania takich organizacji oraz realizowanych przez nich zadań, mówi jedna z koordynatorek wydarzenia, Katarzyna Janicka.
2: Rozpoczniemy od cudownej rzeczy, na którą czekamy co roku bardzo, bardzo, czyli przedstawienie i oficjalne wręczenie przez prezydenta miasta Chełm Jakuba Banaszka, który objął honorowym patronatem to wydarzenie, nagród. Czyli społecznik roku 2025, powiem, że została pani Izabela Cichosz-Podjadek oraz najbardziej wyróżniającej się organizacji pozarządowej, i jest to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce.
1: To stowarzyszenie działa już od kilku dekad. Ma doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Od lat prowadzi też ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja. Mówi Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka i wiceprezes stowarzyszenia.
3: W ośrodku, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapie. To są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi małymi kroczkami, ale jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy, dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
1: Wracając do piątkowego Dnia Organizacji Pozarządowych, to w jego trakcie zaplanowano szereg atrakcji sportowych przygotowanych przez chełmskie kluby, mówi Wojciech Zaprawa, trener Centrum Sportów Walki Bastion w Chełmie.
4: Oprócz różnych występów artystycznych na scenie i poza nią odbędzie się również trening otwarty, także zapraszamy uczestników tego wydarzenia do przywdziania sportowego wdzianka i wzięcia udziału w naszym treningu, który przygotujemy specjalnie dla Was. Będzie rozstawiony ring bokserski, odbędą się na nim pokazowe walki. Będzie można zobaczyć w akcji adeptów naszego klubu bokserskiego Bastion Chełm, jak również pokazy. Będzie chełmski klub Aikido oraz Akademia Piłkarska Chełmianka Chełm i dwie sekcje sztuk walki, czyli boks oraz MMA, to oczywiście CSW Bastion.
1: Piątkowe święto organizacji pozarządowych rozpocznie się o godzinie 10, a patronat nad nim sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Z domowego warsztatu w gminie Wierzbica wprost na strony biuletynu Urzędu Patentowego. Zbigniew Struski, lokalny konstruktor, zrobił milowy krok w stronę komercjalizacji swojego wynalazku, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki ogrzewamy domy. Mowa o innowacyjnym magazynie ciepła, nad którym pan Zbigniew pracował przez 8 lat. Oficjalna publikacja zgłoszenia patentowego w 2026 roku potwierdza techniczną wiarygodność rozwiązania, które powstało przy współpracy z naukowcami z Politechniki Lubelskiej. Współtwórcami sukcesu są doktor habilitowany inżynier Tomasz Cholewa oraz córka wynalazcy Nikola Struska. Jak działa magazyn Struskiego? To specjalny zbiornik, który do gromadzenia energii wykorzystuje piasek oraz parafinę. Urządzenie może być zasilane energią z paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, pełniąc rolę bufora. Gromadzi nadwyżki energii, by oddać ją w postaci ciepła wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Wynalazca sprawdził technologię we własnym domu i wyniki są imponujące. Jak przyznaje Zbigniew Struski, po ostatnim sezonie grzewczym bilans kosztów energii w jego gospodarstwie wyszedł praktycznie na zero. System nie tylko ogrzewa budynek i wodę, ale współpracuje nawet z domowym piekarnikiem. Projekt, który zaczynał się od prywatnych eksperymentów, został już doceniony srebrnym medalem na wystawie InnoWings. To jednak nie koniec ambicji konstruktora z Wierzbicy. Już teraz trwają prace nad wykorzystaniem zgromadzonego ciepła do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw Peltiera. Jeśli kolejne testy pilotażowe w różnych budynkach zakończą się pomyślnie, produkcja magazynów na większą skalę może ruszyć już w przyszłym roku. Krasnostawski rejon Szlachetnej Paczki szuka wolontariuszy. Potrzebne są osoby, które mają czas i chcą zaangażować się w pomoc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wolontariusze poznają historię rodzin i osób potrzebujących, pomagających określić ich najważniejsze potrzeby, a następnie uczestniczą w organizacji pomocy. Jak podkreśla Agnieszka Sulikowska, liderka krasnostawskiego rejonu Szlachetnej Paczki, sztab wciąż czeka na osoby gotowe nieść pomoc. Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do końca września za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Szlachetnej Paczki.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
1: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
0: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
2: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
0: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
3: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
0: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
4: Najwidocznie była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
0: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Jutro na ogół 18-19 stopni, maksymalnie 20 na południu Polski. Niebo częściowo zachmurzone, ale może padać, szczególnie na wschodzie. Deszczowo też nad morzem. Prognozy mówią też, że najbliższy weekend ma być nawet całkiem przyjemny.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
6: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
7: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
6: O sobie.
7: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
8: Witam serdecznie, ponownie Agnieszka Mielniczuk i zapraszam Was dzisiaj na kolejne moje szaleństwa, szaleństwa natury, czyli cała ja w krzakach, no co Wam będę tutaj owijała w bawełnę, jak bywa tak, że jeżdżę, że zaglądam i się inspiruję, a dzisiaj się tym dzielę. Piękny, słuchajcie, temat, ja go dzisiaj tak nazwałam, natura nie oznacza nudy. Ostatnio opowiadałam trochę o takich inspiracjach letnio-jesienno-zimowych, o tym, co mamy w otoczeniu. No i chciałabym to pokontynuować, dlatego że wartość i potężna porcja materiału jest tak duża, że w jednej audycji no nie zmieściłam się. Nawet jak chciałam, to mi się nie udało. Stąd też słuchajcie, dzisiaj wartość pod tytułem Natura nie oznacza nudy. Temat bardzo mój, uważam bardzo kreatywny i ciekawy i taki otwierający głowę, bo jeżeli my idziemy w otoczenie, gdzie jest zapach, gdzie jest wiatr, gdzie szeleści, gdzie nawet pada deszcz czasami, gdzie unosi się mgła, no to nie ma nic piękniejszego, prawda, do naładowania przynajmniej moich baterii, nie wiem jak waszych, ale zachęcam do takiego resetu w otoczeniu. A co mam na myśli dzisiaj o tej nudzie i o tej naturze? Ostatnio wspominałam o pięknych elementach pod tytułem gałęzie, kora, wszystko, co mamy możliwość znalezienia w krzakach, ale zostały nam jeszcze perełki. A te perełki, słuchajcie, to nic innego jak szyszki. I szyszki możemy fantastycznie tutaj łączyć do elementów jesiennych i są taką podstawą, które już znamy od lat, i ja się z tego powodu bardzo cieszę, no do elementów zimowych, takich bożonarodzeniowych. Zachęcam, słuchajcie, do tych szyszek o różnej fakturze. Nie tylko zwykłej tej naszej sosny, która jest dostępna i najbardziej taka w naszym otoczeniu, gdzie możemy pozyskać towar w ilościach no, potężnych, więc też mamy możliwości też potężne, tak? Bo raz, że mamy dużo materiału, to dwa tylko, jak wiecznie albo cały czas powtarzam, kreatywność nas ogranicza. Ale oprócz tych szyszek naszej sosny, tej zwykłej, mamy jeszcze czarną sosnę, która też jest, często rośnie na posesjach, jest zasadzana, jest oprócz do tego, że ma piękną, grubą taką, dużą szyszkę, no to ma jeszcze, słuchajcie, przepiękne, długie, czarne, takie ciemno zielone, ja to nazywam czarne igły, które fantastycznie sprawdzają się do stroików. Długie, takie dorodne, naprawdę tutaj zachęcam. Mamy też sosnę żółtą, która jest znowu delikatna, ale też przepięknie wygląda jako dodatek. No i słuchajcie, te szyszki, bo oprócz tych dwóch już, czarnej i zwykłej, mamy jeszcze przepiękne szyszki modrzewiowe. I nie wykorzystujemy tylko tych malutkich, ale możemy akurat, jeżeli chodzi o modrzew, wykorzystać całe gałązki. Nadają takiej lekkości, takiej delikatności. Stąd też czasami to, co ląduje na kompostowniku na przykład, może nam się świetnie sprawdzić do naszych elementów dekoracyjnych. Zachęcam, jeżeli mamy dostęp, zrobienia sobie na przykład na wejście do domu albo na taras takiego drzewka z gałązek modrzewiowych. No, moje seniorki były szczęśliwe, jak któregoś roku właśnie robiłyśmy takie w donicach na takiej gałązce, prawda, zabetonowana gałąź i na tym takie drzewko choinkowe z samych gałązek robionych. One później tylko i wyłącznie dodały do tego lampki, inne zostawiły w domu, dodały anielski włos, takiej lekkości już całkowicie. Ciekawymi, słuchajcie, szyszkami dla naszego tutaj potencjału do wykorzystania jest szyszka świerkowa, ta standardowa, klasyczna, ale one mają ciekawostkę, dlatego że różne świerki mają różnej wielkości szyszki. To też warto wiedzieć i sobie poszukać pod różnym drzewem różnej szyszki. Przepiękna jest, słuchajcie, też szyszka wejmutki. Ona jest podobna do szyszki świerkowej, natomiast no, dużo bardziej jest lekka i ciekawa. No i perełka na koniec, szyszka d'Aglaisie. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić, jak ona właściwie wygląda. Bo ja myślę, że większość osób nawet nie wie, jak wygląda szyszka d'Aglaisie. A to taka perełeczka, szczególnie do dekoracji bożonarodzeniowych. Więc jak widzicie, można powiedzieć, że szyszka szyszce nierówna albo równa, a my już tu mamy potężny potencjał i nam nazbierało się prawdziwe pudło szyszek, prawda, w międzyczasie. Stąd też no, ciekawostki z takich na tą chwilę jesiennych jeszcze, na które my możemy zwrócić uwagę. To są, słuchajcie, jeszcze kwiatostany. No tak już na grubo w tym momencie, bo to trzeba mieć solidny charakter, a jeszcze bardziej solidne rękawiczki, dlatego że mamy szczeć i przegorzeń. To te kujaki, co rosną kolcowate na nieugorach, ale pięknie wyglądają. No trzeba poświęcić chwilę na usunięcie tych wszystkich straszydeł w postaci kolców i trzeba uważać, no bo nie oszukujmy się, to kuje. Ale rośnie. Rośnie u nas tutaj w otoczeniu, w okolicach Chełma. Są takie miejsca, szczególnie może nie przy tych głównych ulicach, ale jak się wypuścimy gdzieś na boczek, rosną i proszą się o to, żeby je po prostu zagospodarować i wykorzystać z nich ten potencjał. Przegorzeń to są te kulki niebieskie, natomiast szczeć to są te takie owalne, takie mocno kujące, straszące, najczęściej wykorzystywane do dekoracji wiosennych i do kupienia w hurtowniach, prawda? One są takie kolorowane, malowane różnymi kolorami proszkowo, żeby wykorzystać na maksymalną taką kolorystykę, prawda? Pokazać w połączeniu z fakturą, więc też zachęcam. Ale jeszcze mamy takie inne cuda natury, które wiemy, ale niekoniecznie sobie zatrzymujemy. Czarnuszka. Znamy kwiat? Bardzo dużo osób, ostatnio nawet też spotkałam się z paniami, które mówiły, że one na kompostownik wyrzuciły. Po kwitnieniu czarnuszka ma taką szypułkę, kulkę taką, w której ma nasiona i się sama wysiewa, tak jak większość kwiatów, prawda, jednorocznych. No i wszystkie te nasze kulki wyrzuciła na śmietnik, ponieważ nie wiedziała, że je można zasuszyć. Tak jak szypułki, prawda, jak tutaj kulki z maku. Też przepięknie możemy sobie zasuszyć i wykorzystywać je później do różnego rodzaju dekoracji jako element taki inny, oryginalny. No a nie oszukujmy się, taka wiązka czarnuszki wcale nie jest taka tania. A jeżeli mamy potencjał i możliwość to wykorzystać, no to czemu? Nie, przecież to są również nasze pieniądze, tak? Które prędzej czy później, jeżeli kupimy nasionka, to oczywiście mamy dużo, dużo więcej materiału naturalnego, takiego naszego, a jak nie, no to kupujemy w hurtowniach czy już gotową dekorację przygotowaną przez innych, właśnie też z tą czarnuszką. Zachęcam zobaczyć, jak ona wygląda. I jest jeszcze jedna, to już nie perełka, to już słuchajcie, perła kolorystyczna jesieni. Chyba najpiękniejsze naturalne połączenie kolorów, jakie jest dostępne w naszym ogrodzie do kupienia, już nie dziko, tylko raczej do posadzenia, ale zachęcam na tą chwilę do zorientowania się. Jeżeli nam się spodoba, słuchajcie, to są zatrwiany. Zatrwian wrębny to jest ten taki biały zatrwian, on jest, rośnie i jeszcze chwilę będzie dostępny na ryneczkach, ale jest ten zatrwian, ten kolorowy. Jest ten zatrwian, ten kolorowy. Ten, który ma no, praktycznie wszystkie kolory dostępne, jakie są tylko.

korzystać. No, potężna porcja kolorów naturalnych, które utrzymują się cały rok, bo jeżeli on się zasuszy, no to on nie wyblaknie, on nam zostaje w takiej wartości kolorystycznej cały czas. I myślę, że jeżeli chodzi o te takie otoczenie, o to takie otoczenie, które my możemy sobie tutaj wykorzystać, to zostały nam jeszcze 3 nazwy, takie bardzo oryginalne, ale już rzadko spotykane, albo rzadziej, może nie tyle, że rzadko, tylko rzadziej. Najczęściej przy dożynkach to jest len. Piękny, to chyba nie ma nic piękniejszego, jeżeli chodzi o tutaj len do dekoracji. Drugie to jest proso, jest lekkie, lejące, zależy co chcemy stworzyć, do czego użyć, to genialnie się sprawdza. No i u nas bardzo rzadko spotykane sorgo. Sorgo to są takie grube kwiatostany, znaczy nie kwiatostany, grube takie, razem sieje się sorgo z kukurydzą do kiszonki, natomiast zachęcam, bo trudno jest mi wytłumaczyć, jak ono wygląda. Zachęcam do sprawdzenia. Niech to będzie dla Was taką ciekawostką i inspiracją. No, co ta Mielniczukowa tym razem wymyśliła? Sorgo u nas w hełmie, tak? Więc poszukajcie, zobaczcie. Może komuś się spodoba. No i myślę, że jeżeli chodzi o te takie na już, to piękno natury, które mamy w otoczeniu, to pierwszą część zakończymy. A my za chwilę poopowiadamy sobie o zupełnie innej bajce. Także słyszymy się za chwilę.

Posłuchane. Także naładowane baterie muzycznie. A teraz ja wam będę śpiewała. Witam ponownie, Agnieszka Mielniczuk. I w drugiej, albo w kolejnej części dzisiejszej audycji wchodzimy na gruby temat, taki potężny, słuchajcie, Zero Waste.

techniki nasze zozyskiwania odpadów. Brzydko to brzmi, więc może inaczej drugie życie. Tego, co standardowo najczęściej ląduje nam w koszu, albo na kompostowniku, albo po prostu wyrzucamy, bo nawet nie wiemy, że my możemy sobie tego użyć, że możemy wysuszyć, że możemy odpowiednio pokroić, nadać kształt, na przykład skórką. No i trochę cierpliwości. Przydaje się też suszarka, taka do warzyw, do grzybów, żebyśmy mogli wykorzystać potencjał. No i asekuracyjnie, żeby nam nie spleśniało, no bo to jest ważne. No i w ten sposób my sobie, słuchajcie, możemy cały rok, nie tylko jesienią, wykorzystywać różnego rodzaju obierki, odpadki, a wartością do wykorzystania będzie każdy pomysł, który nam przyjdzie, a my po prostu będziemy mieli gotowy materiał do tego pomysłu. Zacznę od jesieni. Mamy na bieżąco przełom lata i jesieni i słuchajcie, kilogramowa wartość materiału, który ląduje czasami w piecu, czasami w śmietniku, na kompostowniku, jak wspomniałam, to są pestki. Wczesne lato minęło, więc wszystkie pestki z wiśni wylądowały nam, gdzie wylądowały. Zachęcam do zatrzymania się nad tym i jeżeli będziemy robić kompot, powidła, marmoladę, cokolwiek z wiśni, no to zachęcam, żeby te pasteczki sobie umyć, wysuszyć i kiedyś w przyszłości uszyć sobie taką poduszkę z pestek wiśniowych. Poczytajcie, bo ja nie mogę wszystkiego dzisiaj powiedzieć, ale jak się wybierzecie gdzieś do spa, to taką poduszeczkę trzeba solidnie zapłacić, żeby nam nagrzali, żeby można było się na takiej poduszeczce zresetować, poleżeć, odpocząć. Poczytajcie, jakie wartości pestki mają właśnie z naszych polskich rodzimych wiśni. Kolejną tutaj fantastyczną porcją pestek jest też już ostatni dzwonek, ponieważ są to pestki z brzoskwini i nektarynek. To ta wartość nasza odżywcza i smakowa w tym momencie, no największa, która jest dostępna tak od ręki. Mało tego, nawet cenowo jest bardzo korzystna, stąd też tutaj sygnalizuję. Ale my dzisiaj oprócz tych wartości witaminowych zwracamy uwagę na te nasze pestki. Więc zachęcam, jak już sobie zjemy te witaminki, posilimy się, albo mamy szaleństwo i zechcemy sobie zrobić, nie wiem, sok, kompot, powidła z nektarynek czy brzoskwiniowe marmolady, no to zachęcam te pesteczki, te nasze takie pokręcone, które taką piękną kolorystykę mają, umyć je i słuchajcie, wysuszyć. Dlaczego? Dlatego, że taka pestka jest bardzo oryginalna i fantastycznie sprawdza się w dekoracjach bożonarodzeniowych. Do tych naszych stroików, gdzie mamy te elementy takie, wiecie, świecące, małe, szyszeczki, bądź też większe, czy wszystkie elementy, które z typu bombki, prawda, dekoracyjne, te nasze pestki po prostu idealnie nam się sprawdzają do tych dekoracji bożonarodzeniowych. Stąd też zachęcam na tą chwilę, żeby tak trochę na te owoce, co są w promocji, spojrzeć trochę takim innym okiem, czasami takim szalonym, ale uwierzcie mi, później się świetnie sprawdza, szczególnie jeżeli mamy coś zrobić kreatywnego z dziećmi, z wnukami, no to słuchajcie, zaskakuje. Zaskakuje, bo ja nawet tutaj ze swoimi siostrzeńcami takie rzeczy robię, o ciociu, i ciociu wyciąga z tego pudełka, z tamtego pudełka, czy też na zajęciach powiedzmy takich innych. Genialne, naprawdę genialne, proszę pani, a to tak można? Słuchajcie, można. I zachęcam, tutaj sygnalizuję, że my możemy popatrzeć troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o te nasze pestki. Co jeszcze z tych owoców, głównie z owoców, jaką wartość dekoracyjną z tych naszych obierek, czyli tak zwanych technik zero waste, my możemy wykorzystać, słuchajcie, skórki. Skórki z pomarańczy, skórki z grejpfruta, skórki z pomelo. Wystarczy tylko odpowiednio je naciąć. Bo to jest ważne, bo jeżeli my chcemy na przykład coś, żeby nam się wykręciło, no to wtedy zrobimy węższy paseczek i wówczas pod wpływem suszenia nam się tak pięknie ta faktura zrobi, skręci się. No i przepiękny, jasny kolor zostanie, zieleni taki, prawda? Tak samo cytryna.
My wiemy, bo my od wielu lat wykorzystujemy suszone plasterki z pomarańczy, z cytryny. No ja kocham małe grejpfruty pokrojone w plasterki. Słuchajcie, genialnie się sprawdzają. Trzeba je wybierać. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby takie malutkie znaleźć, bo z reguły mamy duże. Ale te malutkie, one też później jak się wysuszą, czy też limonka. No pięknie. Kolorystycznie nam się łączy. Stąd też oprócz tych takich klasycznych plasterków, które my znamy, używamy, bo też kupujemy, możemy właśnie wykorzystywać jedząc pomarańcz, a zostawiając tylko skórkę, nadać jej taki kształt łezki, takiego listka i wysuszyć. I później mamy gotowy, pachnący dodatek do naszych stroików. To jest ciekawe, bo i pomarańcz, skórka z pomarańczy, z grejpfrutu, w ogóle skórka z cytrusów nie zmienia koloru podczas suszenia. Miąższ tak, prawda? Tutaj musimy zwracać uwagę, w jaki sposób je suszymy, ale myślę, że o tym kiedyś przy okazji jeszcze. Ale skórka zachęcam, bo ona zostaje nam w kolorze praktycznie cały czas, takim jak trzeba.

0: reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
3: Witam ponownie, Agnieszka Mielniczuk. Co możemy, słuchajcie, jeszcze powiedzieć na temat tych takich naszych technik, które my wykorzystujemy do ponownego, inaczej, do technik, które możemy sobie połączyć. Teraz w tym momencie jest czas kwitnienia hibiskusa. Kwitnie nam hibiskus w ogrodach. Możemy oczywiście wysuszyć sobie do herbaty, bo jest fantastyczny i genialny. Herbata z hibiskusem to jest na zimę, no do tego jeszcze inne dodatki nasze typowo zimowe i wymiata wszystko. Ale jeżeli nam hibiskus przekwitnie, na krzakach zostają takie kulki. Takie owocostany, one w środku mają właśnie pestki. Zachęcam przyjrzeć się tym właśnie krzaczkom po przekwitnieniu bardziej uważnie. Na tą chwilę one są zielone, później wiadomo, w trakcie zmiany pory roku będą zmieniały kolor, ale te właśnie nasze kuleczki po ścięciu z gałązką możemy pokusić się dodać, prawda, brokat na nie, możemy też naturalne zestawić, czy też pomalować. Wszystko zależy od kreatywności. Genialnie sprawdzają się właśnie jako element dekoracyjny. Tak jak wspomniałam wcześniej z tych naszych wszystkich strąkach, które mamy w otoczeniu, tak samo te elementy dekoracyjne, które my możemy tutaj świetnie wykorzystywać. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat dekoracji bliżej Bożego Narodzenia? Jak już wspomniałam, cytrusy wszelkiego rodzaju, pestki, potencjał na teraz do wykorzystania, więc pudełko tutaj do wysuszenia, takie tajemnicze sobie składamy, zbieramy. Genialnie, jeżeli my mamy na przykład przetwory teraz ze śliwek, wrócę do tego, bo uważam, że to jest no świetna informacja, a wiele osób po prostu o tym nie wie. Jeżeli mamy, lubimy takie dłubanki dekoracyjne albo rękodzielnicze, coś porobić po prostu, coś podziałać z dużej ilości pestek, bo to jest ważne, żeby tych pestek było sporo. Mówię tutaj o pestkach z śliwek. My możemy robić bombki. Te bombki takie steropionowe, zabezpiecza się je później odpowiednio nadaje materiał, żeby nam się za pomocą kleju na gorąco przyklejały pestki i nam, słuchajcie, genialna dekoracja, nawet do położenia na parapet, z tych pestek powstaje. Trochę cierpliwości, no ale trzeba wiedzieć, prawda, co z tymi pestkami można zrobić. W taki sam sposób to wychodzi jak taka łuska, prawda, zrobiona, my możemy używać pestek z dyni. Bo też kwiaty zrobione z pestek dyni. Czasami możemy to zobaczyć przy takich elementach, jako element dekoracyjny do wieńców dożynkowych, prawda? Są robione kwiaty z pestek dyni i my też to możemy wykorzystać do dekoracji na przykład w domu albo do takiej pracy z dziećmi, żeby coś podziałać innego. Przede wszystkim poćwiczyć palce. Tutaj motoryka nam się załącza, w ogóle takie drobne elementy sklejać, łączyć. No to wbrew pozorom się wcale takie łatwe nie wydaje. Można popatrzeć i tylko powiedzieć, a się zrobi. No jak zaczynamy pracować, okazuje się, że niekoniecznie, więc tu trzeba poćwiczyć. Z takich wartości jeszcze, co mogę zachęcić, to za chwilkę pokażą nam się rajskie jabłuszka. Małe gruszki, szczególnie te dziko rosnące. Więc to też jest świetny potencjał, dlatego że my takie małe jabłuszka możemy wysuszyć i tak samo gruszki te malutkie możemy wysuszyć. Tutaj, jak wspomniałam, nam się suszarka genialnie sprawdza i my możemy używać jako pojedyncze elementy, ale też możemy zrobić z tego kompozycję. Tak jak bombki z pestek, Tak samo bombki z suszonych jabłek mogą być, tak samo większe, mniejsze. Takie bombki mogą być oddzielnym elementem dekoracyjnym, ale też mogą łączyć się nam do kompozycji. Wszystko zależy od tego, jaki mamy stół gościnny w salonie, tak? Na przykład, albo czy jakiej wielkości chcemy zrobić prezent komuś, bo to jest ważne. Taka ręcznie wykonana praca, bardzo oryginalna, może być no, pięknym prezentem, prawda? Jak idziemy w goście, albo komuś chcemy zrobić, tak zaskoczyć czymś oryginalnym, więc tu zachęcam, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Jeżeli nie mamy potencjału do zasuszenia całego jabłuszka, takiego dużego, możemy spróbować posuszyć plasterki. No bo wiemy, kompot z jabłek wszyscy znają z suszu bożonarodzeniowego, większość z nas zna, ale niekoniecznie przykłada te elementy do dekoracji. Ja zachęcam też do wykorzystania jabłek, ale myślę, że o tym to będzie za chwilę, dlatego, że to jest bardzo ciekawa forma dekoracji, no i myślę, że może co niektórych zaskoczyć, więc my słyszymy się za chwilę.

słuchajcie, panownie, Agnieszka Mielniczuk, to już będzie ostatnia dzisiaj część, ale uważam nie mniej kreatywna i ciekawa, ponieważ chciałabym was zabrać na tą taką przestrzeń natury, ale w takiej zupełnie innej odsłonie. Tak mi się wydaje, że cały czas to robię, ale w tym ostatnim naszym spotkaniu, słuchajcie, zapraszam was teraz do jabłek. Wspomniałam już wcześniej o rajskich jabłuszkach, o małych gruszkach. Natomiast jest taka część jabłek, która uważam jest niewykorzystywana. Tak mi się wydaje, albo ja tylko tak sobie wymyśliłam. No ale tak jest, co nie? Chodzi mi o co, ponieważ jak już mnie znacie, ja rzeźbię w owocach i warzywach. Stąd też moje jabłka, znaczy może nasze jabłka polskie bardzo często przewijają się u mnie w moim życiu. Staram się promować w różnej formie, czy tej takiej stricte dekoracyjnej, bądź też takiej, żeby pozyskać umiejętności, co z nimi zrobić. I słuchajcie, są takie kwiaty z jabłek, gdzie ja uważam, że fajny potencjał czarowania i dla osób w różnym wieku to jest bardzo ważne, dlatego że wyjdzie zawsze. Jeżeli my się przyłożymy, to słuchajcie, wyjdzie zawsze. Są to kwiaty z jabłek, ja to zawsze nazywam na zajęciach z dziećmi, tak zwane czary-mary. Poczarujemy trochę solą. Bo mało kto wie, albo może nawet wie, ale niekoniecznie, że z tym można połączyć. Sól nam daje to czary-mary, ponieważ rozmiękcza nam w tym przypadku owoce, prawda? A skoro my mamy takie owoce miękkie, to my z takiego jabłka, które na co dzień jest albo najczęściej jest kruche, soczyste, twarde, robimy wartość płatków, bo tutaj pracujemy na płatkach, które jest plastyczne, miękkie i się nas słucha. A skoro się nas słucha, to my możemy stworzyć to, co uważamy, prawda? Ja dziś proponuję kwiaty z jabłek. Są to tak zwane, ja to tak nazywam peonie, gdzie z płatków właśnie cienko pokrojonych, zamoczonych w roztworze z solą, chwilkę trzeba poczekać, żeby ta moc, prawda, nabrała tutaj swojej odpowiedniej wartości i my z takich, słuchajcie, płatków tworzymy kwiat. Jest to dekoracja słona, stąd też my na co dzień używamy do potraw bardziej wytrawnych. No nie zachęcam takiego kwiatka dać na tort, ale już do mięska, do ryby, do galarety czy do tej przestrzeni wytrawnej genialnie się sprawdza. Druga kwestia, my możemy robić kwiaty różnej wielkości, więc mogą to być kwiaty na całą dłoń, mogą to być pączki, może być kwiatów kilka. Kolejna kwestia, takie kwiaty my możemy wysuszyć. I o tym już mało kto wie. Wiemy, że my możemy, słuchajcie, używać suszonych owoców do potraw, nawet do dekoracji, bo mamy suszone morele, śliwki, prawda, czy żurawinę, czy cokolwiek innego. W tym momencie już te przychodzą mi na myśl, natomiast mamy, bo na co dzień używamy suszonych bądź też kandyzowanych owoców. Natomiast takie kwiaty z jabłek wysuszone, najpierw taki kwiat, który mamy zrobiony, osuszyć troszkę papierem, ponieważ po tym roztworze z wody będzie wilgotny. I taki kwiat sobie stawiamy na suszarce w różnej, równej temperaturze. Suszymy sobie powiedzmy te 24 godziny minimum. Najlepiej na 2 dni sobie wstawić. I słuchajcie, przepiękny kolor czerwony skórki zostaje nam na płatkach. Wychodzi nam peonia z czerwonymi przebarwieniami. Mało tego, jest zasuszona i jest pokarbowana. Tak jak suszone jabłka, prawda? I my mając taki kwiat, to moje seniorki po prostu genialne są, któregoś razu szkoda było im po prostu wyrzucić te kwiaty z zajęć, stąd też wysuszyły i na następne zajęcia mi przyniosły. Więc zobaczcie, jak pięknie kreatywność zadziałała. I my od tamtej pory takie kwiaty z jabłek sobie przygotowujemy właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. W pudełku tekturowym, wiadomo, bo to musi być odpowiednio przechowane, żeby kurzu nie zbierało, bo to jednak jest później do dekoracji. My mamy piękną wartość jabłek, bo Boże Narodzenie to jednak jest święto, między innymi związane z jabłkami. Możemy wykorzystać jako stroik. Możemy wykorzystać jako dekorację półmiska. Nie musi być zrobione na świeżo.
może być zrobiony taki wcześniej przygotowany. Wtedy nikt nam nie zarzuci, że mam tylko dekoracje do jedzenia, nic nie, prawda? Więc tu możemy też świetnie się wykazać. Także zachęcam Was. U mnie na pewno znajdziecie inspirację, jak zrobić taki kwiatek. Można samemu poćwiczyć. Najmłodszy uczestnik, gdzie robił, sam. Oczywiście miał pokrojone przeze mnie płatki, bo to jest ważne. No, trzylatkowi takiego noża ostrego bym nie dała. Ale w momencie, gdzie już miał przygotowane płatki, miał 3 lata. I słuchajcie, zrobił taki kwiat, chyba za 45 minut go robił, nieważne ile, ale oczy jak mu się świeciły, to już wielokrotnie będę powtarzała, nic piękniejszego jak obserwować takie dziecko, które się uczy, które pracuje rączkami, paluszkami, cierpliwie, samo. No tutaj brakuje słów do opisania, no ja to kocham, tak? Więc mogę się z tym dzielić, stąd też bardzo zachęcam do przyjrzenia się tym kwiatom z jabłek za pomocą soli tego czerymary. No i ja myślę, że prędzej czy później gdzieś spotkamy się w tej przestrzeni około bożonarodzeniowej, że będziemy mieli już tą wartość kwiatków wykorzystaną. To jest taka bardzo oryginalna moja propozycja, ale mam nadzieję, że z biegiem lat się przyjmie. Już jest inaczej, bo wiele lat temu to kosmitką byłam w hełmie. Czasami mam wrażenie, że dalej jestem, ale już inaczej. Już nie fruwam, tylko już bardziej chodzę po ziemi, bądź też jeżdżę samochodem i myślę, że te wartości takich kwiatów, takich technik, które my nie wiemy, że one są. A czasami warto się zatrzymać. Także mam nadzieję, albo inaczej chciałabym, albo życzyłabym sobie, że dzisiaj stanę się chociaż namiastką inspiracji do takich działań, no niestandardowych, tak? Także słuchajcie, pięknie mi dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mogłam kolejny raz być z Wami, dzielić się moimi szalonymi pomysłami, moimi krzakami, moimi obiarkami, bo taka jest prawda, tymi kilogramami pestek, co lądują na śmietniku, a my możemy przecież z tego takie ciekawe rzeczy zrobić. Jeżeli Wam się uda, chociaż w 1%, złapać taką kreatywność ode mnie, to oczywiście czekam, dzielcie się ze mną. Uraduje to moje serducho, będę wiedziała, że to, co robię, wraca też do mnie, bo to o to chodzi, tak, żebyśmy się dzielili nawzajem. A jeżeli macie jakąś inspirację, która jest wasza, z którą chcecie się podzielić, oczywiście jestem otwarta i jesteśmy w kontakcie. Oczywiście odpiszę, odezwę się, jak tylko będę miała możliwość, także zapraszam, podzielmy się tym wszyscy razem. Poczarujmy, poszalejmy, polatajmy, pofruwajmy. No i będziemy się spotykać tu i tam w tej przestrzeni kreatywności. Jak ja to zawsze powtarzam, bo ona otwiera drzwi. Tylko jest pytanie, jak głęboko wsadzimy tam nogę, tak? Czy przejdziemy przez te drzwi, czy będziemy stać na progu? Także dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Agnieszka Mielniczuk.

0: każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Cztery i dziewięć FM.

0: Ropa najdroższa od miesięcy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania. Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżyła, wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
1: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
2: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
3: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
2: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
4: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
2: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
0: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61, aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia odpięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie odpięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek. Jutro zachmurzenie częściowe, na zachodzie słonecznie, ładnie, na wschodzie Polski może padać. Podobnie nad morzem też może być deszczowo. A temperatura około 18 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 19, 20, a może nawet 21 na południu.
5: To jest

0: reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama.
1: Bon Ton Radio. 106,6.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Orton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
1: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
0: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
2: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt, został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
3: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
0: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
4: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
0: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach. Najładniej będzie jutro na zachodzie Polski. Dużo słońca, trochę chmur. Na wschodzie też czasem poświeci, ale czasem też popada. Podobnie nad morzem. Też może być deszczowo. Temperatura około 18 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej, ale niewiele. Na samym południu maksymalnie 21.
5: Słuchacie Bonton Radio.

104,9. Bonton Radio. I wanna go to Graceland.